nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by za

0: Eski Rock. Premier Donald Tusk ocenił wydarzenia w Berlinie związane z zatrzymaniem i poturbowaniem przez policję działaczy ruchu obrony granic. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na popularnej leśnej drodze.
1: Eski Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eko Plus w Bytomiu. Od tego zaczynamy raport o 6. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchni, mówi nam Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia.
2: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba, która wyjechała również i wyszła w własnych siłach stamtąd, to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na własne żądanie oddalił się do domu.
0: W sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Początkowo ratownicy nie mogli zjechać pod ziemię i rozpocząć poszukiwań z powodu kolejnych wstrząsów.
3: To jest raport.
0: Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Tusk ocenia przedwczorajsze wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja, przypomnę, interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
4: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neofolksdeutschem. Neofolksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
0: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL.
5: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
0: Premier zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. To może doprowadzić do uszkodzenia roweru, przebicia opony, a nawet poważnego wypadku. W Jagodowie był nasz reporter Dawid Olszewski, który rozmawiał z leśnikami i mieszkańcami.
6: To skrajna głupota i ogromne zagrożenie dla osób korzystających z lasu, komentują leśnicy i zastanawiają się, jaki ktoś mógł mieć powód, by powbijać gwoździe w leśną drogę.
7: Być może te drogi były wykorzystywane w sposób nielegalny przez użytkowników kładów. Metalowa przeszkoda w jezdni jest szalenie niebezpieczna. Może narazić na utratę zdrowia w skrajnych przypadkach życia.
6: Mówi Adam Markiewicz z nadleśnictwa Żołędowo. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni. Obawiają się przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.
8: Takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni. Dziecko się przewróci, skaleczy, piesek.
6: Leśnicy apelują do spacerowiczów o zachowanie czujności.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze walka z inwazyjnymi gatunkami w stolicy. W warszawskich parkowych stawach trwa aktualnie odławianie zwierząt szkodliwych dla lokalnego ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny oraz nowa wyjątkowo złośliwa roślina.
9: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
0: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiego zarządu zieleni. Ogrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych egzotycznych roślin i zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
12: Ja do mojego domowego ekosystemu wprowadziłem... A może nie będę opowiadał.
3: Czekaj, ale
12: żmiję.
3: Opowiedz.
12: Obstawiam, tak? Co wygrałem?
13: Jaka będzie pogoda dla płazów i gadów dzisiaj?
3: Talon na balon, no.
12: Był kiedyś taki Pablo, który sprowadził sobie hipopotamę i teraz cała Kolumbia ma z nimi problem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to tutaj mamy pewne nieścisłości, bo jeden z portali pogodowych podaje, że dzisiaj będą opady deszczu, inny podaje, że nie będzie. W każdym razie wszyscy się zgadzają, że coraz wyższe temperatury przed nami. O poranku zaczynamy od 9 w Olsztynie, 13 w Bydgoszczy, 13 w Warszawie, Warszawie, do stopni 15 w Poznaniu, Zielonej Górze, tak to teraz wygląda, a w ciągu dnia maksymalnie od 20 w Suwałkach, 25 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, do 27 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim.
14: No ja na przykład sobie w weekend postanowiłam pójść na plażę. Znajdę taką plażę gdzieś w okolicach Warszawy, już nawet wiem gdzie i będę tam tuptać.
15: Aśka znalazła sobie plażę nudystów, to tak tylko podpowiadamy. Poszukajcie takowej i sprawdźcie, czy tam była.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od 6 do 9 w SRO.
15: I to jest właśnie to, Asia, co robisz, kiedy nikt nie patrzy?
14: Nie, tam akurat wszyscy patrzą, wiesz, to jest ten problem.
12: No, ale trzeba to robić tak, żeby wszyscy myśleli, że się nie patrzy. Co robicie, kiedy nikt nie patrzy? To nasz dzisiejszy temat dnia. Zapraszamy do komentowania.
15: Co w raportach?
0: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, o tym powiemy.
12: Może kremówki zamiast tortu?

0: A ja mogę na Dzień Dobry historyjkę, bo jak nie opowiem teraz, to się dzieciaki obudzą, będą jechały do szkoły i po prostu potem nie będę mógł.
1: Dajesz.
0: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. Mhm. I kiedy nikt nie patrzy, to ja idę z dzieckiem moim potrenować na egzamin poprawkowy na kartę rowerową.
1: A to już poprawkowy jest.
0: Poprawkowy.
1: O cholera, dobra. Byłem wczoraj. Rowerzysta trochę siara, ale dajesz.
0: Ale jest to praktyczny rower. W sensie praktyczny egzamin został niezaliczony, ten teoretyczny zaliczyła. No i trenujemy sobie wczoraj na takim boisku szkolnym, na którym to boisku szkolnym jest świetna taka miasteczko rowerowe ruchu drogowego, ze wszystkimi znakami, z przejazdami tramwajowymi. Super rzecz. Jestem tylko ja i ona. Tu trzeba się zatrzymać, tu trzeba ustąpić pierwszeństwa. Ja mówię, to ty sobie jeździ, a ja będę jeździł jak ci inni użytkownicy ruchu drogowego. Czasami ci zajadę drogę, żebyś wiedziała, że trzeba ustąpić.
2: Ojciec.
0: Ale wiesz, żebyś wiedziała, że trzeba ustąpić.
2: Ona rowerem ma kończy samochodem.
0: Jadę sobie, spotykamy się na pierwszym skrzyżowaniu i słyszę ten dziecięcy głosik na placu takim manewrowym przed szkołą. Jak jedziesz, ty głupia pało?
2: Czyli jednak czegoś dziecko nauczyłeś.
0: No właśnie, gdzie się tego nauczyła, tego
2: no,
0: nie wiem. Drodzy
2: no,
0: Państwo, dzień dobry, zaczynamy.
1: Ja w gruncie rzeczy bardzo się cieszę, że ta historia nie skończyła się tym, że rozjechałeś własną córkę, ale...
0: Wyniki poznamy dzisiaj po południu.
2: Słuchaj, jak rusza za wzniesienie, to blokuje jeżeli hamulce w rowerze?
0: Tak właśnie robię. Drodzy Państwo, co robicie, kiedy nikt nie patrzy? Co pan robi, kiedy nikt nie patrzy?
3: Czytam książki na kiblu.
0: Ile to trwa?
3: Długo.
0: Mi lekarz powiedział, że 5 minut to jest 5 razy za długo.
3: No i pewnie stąd moje problemy zdrowotne.
4: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Boże, jak można w tym miejscu siedzieć tyle czasu? Ja was nie pojmuję po prostu, to jest niebywałe. Mój ojciec miał całą stertę gazet, to jest jakieś chore. Dobrze, że Skarok dobrze rokuje i mamy teraz Suede je Emotionally Unavailable.
0: To już gramy, ale podpowiedziała pomysł na pewien program, w którym moglibyśmy porozmawiać, dlaczego faceci tak dużo czasu spędzają tam właśnie.
1: Nie wiem, co, jak wiecie, dajcie
2: podcast
1: znać.
2: W toalecie?
0: No, jest jakiś pomysł, ale ja nie siedzę.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.
3: Eska Rock. Gramy dla was.

0: teraz już obiecałem, że się nie będę odzywał, także proszę.
1: Nie, no ale proszę cię, fantastyczne te opowieści. Zastanawiam się dzisiaj, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. Ja oczywiście chodzę na golasa i myślę, że nikt nie patrzy, a wszyscy sąsiedzi już widzieli.
2: No jak się nasłuchali w radiu, to teraz oglądają z utęsknieniem. Proszę państwa, co robicie, kiedy nikt nie patrzy? Zapraszamy do komentowania.
3: Niestety albo niestety nie ma takiej rzeczy, którą robiłbym, kiedy ludzie nie patrzą. Za to często słyszę i utwierdza mnie to w tym, że chyba nie ma takiej rzeczy. Przestań, Marcin. Ludzie patrzą.
0: Ale widzisz, no są takie sytuacje, prawda, że robimy coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, że lepiej nie wypada tego robić w takim miejscu na przykład, nie?
1: Najlepsze są akcje jednak za kierownicą samochodu, co mnie zawsze niezmiennie bawi. Ten dłubie w nosie, ten dłubie w zębie. Po prostu robią ludzie śmieszne rzeczy za kierownicą.
2: A to prawda, niesamowite. Też się zawsze zastanawiam, jak to jest, ale jak siedzisz za kierownicą, to nagle tak jakby masz wrażenie, że jesteś niewidzialny.
1: Tak, no. Wydaje ci się, że nikt nie widzi, a wszyscy na światłach się na ciebie gawią i sobie patrz jak dłubie, to też podłubie.
0: Takie rzeczy robią za kierownicą, że trzeba później ich poganiać. Jak jedziesz, ty głupia pało?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: To oczywiście Heroes del Silencio. A teraz już wszystko na poważnie, co się dzieje w kraju i na świecie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Akcja ratunkowa została zakończona. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nocy poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.
1: To jest raport.
2: Maszt komunikacyjny sieci 5G runął w Poznaniu. Sytuacja miała miejsce przy ulicy Malwowej. Podczas stawiania masztu komunikacyjnego sieci 5G doszło do pęknięcia pasa mocującego. No i maszt przewrócił się na ziemię. Nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.
1: SK Rock Sport.
2: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellinghama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalii tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Guns N' Roses, to za nami. Ostatnio koncert grali w Polsce. Słyszałem, że wokalista, no już, że tak powiem, śpiewa, jak przystało na wiek, troszeczkę gorzej niż w przeszłości, ale liczy się sentyment. My natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy.
1: No i właśnie, jak nikt nie patrzy, to ja na przykład śpiewam. Chodzę po domu i śpiewam. W sensie to jest bardzo złe. Bardzo złe i ja naprawdę bardzo przepraszam też moich sąsiadów za to, że śpiewam, ale uwielbiam to robić.
0: O, ja też. Tylko ja zazwyczaj nucę sobie pod nocem przyśpiewki kibicowskie.
2: A jakie?
1: Jakie na
2: Arce, znasz to, że Arce Gdynia?
0: Co to jest za drużyna?
2: Dobra. Drodzy Państwo, co tam u Was?
0: Gra, tak.
2: Co robicie, kiedy nikt nie patrzy?
3: Tam w temacie dnia, jak nikt nie patrzy, to wtedy wpisujemy hasła, piny i tego typu rzeczy. Do bankowości, do sejfu.
4: Taka tajemnica.
2: I to jest akurat prawda i trzeba jeszcze szczególnie uważać przed żoną, wpisywać tak, żeby nie widziała.
1: Wiecie, spokojnie, mam za sobą taką historię w bardzo zaprzyjaźnionym sklepie motocyklowym, kiedy stoję, ponieważ wszystkich znałam, coś kupowałam i dziewczyna z drugiej końca sali przy kasie krzyczy: chodź, pin! A ja ten pinek krzyczałam na cały sklep.
0: Kurczę, chciałem powiedzieć, że widziałem taką sytuację w restauracji, ale nie wiedziałem, że to ty.
5: 6 na 9. Rock. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze.

0: Dzisiaj pytamy Państwa o to, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. Nie wiemy, co bohater naszej opowieści robi, bo do tej pory nikt na niego nie patrzył, aż wreszcie go wypatrzyli.
1: Teraz będziemy wiedzieli, co robi, jak nikt nie patrzy. Słuchajcie, naukowcom udało się po raz pierwszy sfilmować najbrzydszą rybę świata. Rekin chochlik. Naprawdę wygląda tak paskudnie, pewnie dlatego, że wygląda tak strasznie źle i ma paskudną facjatę, to żyje tylko w głębinach i do tej pory można było obejrzeć tylko martwe osobniki. A teraz naukowcy zeszli w te głębiny, no i zaczęli go filmować, sprawdzając, co robi przy dni. Teraz powiem, co oni powiedzieli na jego temat. To najbardziej osobliwe zwierzę, jakie istnieje, opisuje pan profesor Jamieson. Nietypowa szczęka jest najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku, kiedy rekin jest żywy, paszcza jest całkowicie schowana w głowie i wtedy najbardziej rzuca się w oczy jego niezwykle spiczasta głowa. Wyobrażacie to sobie?
2: Słuchajcie, ale spoglądam na to zdjęcie. Ja wcześniej myślałem, że to jest niemożliwe, ale okazuje się, że gdzieś tam w gęstwinach, w głębinach żyje mój brat bliźniak.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: I siostra mojej żony. Wiosna w

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No mam normalnie hita na dzień dobry. Violetka z Rancha pochwaliła się ukochanym. On też jest gwiazdą seriali. No przecież wiemy, to jest policjant Stasiek z Rancha. Nie?
2: No, na pewno, zobaczymy.
3: Na pewno. Co z rozwodem Wiśniewskich? Prawniczka Poli komentuje. Pojawiło się światełko w tunelu. Ja nie chcę zapeszać, ale światełko w tunelu zazwyczaj nic nie wróży oprócz nadjeżdżającego pociągu.
2: To mnie jeszcze piłkarz Neymar zostanie ojcem po raz piąty. Co prawda poprzednie dzieci ma z dwiema innymi kobietami, ale kolejny sukces zaliczony. Ja jednak mam inne spostrzeżenie. On na boisku jak się przewróci, to turla się przez kilka metrów, nie? Tak, tak symuluje.
1: Tak.
2: Strach pomyśleć, co robi w łóżku.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: W tym samym teatrze, w którym ja zaczynałem jako mim, zespół Jam zaczynał jako zespół Jam. Ja nawet do jednego z przedstawień mojego teatru pantomimy, w którym brałem udział, przygotowywałem muzykę na syntezatorach grupy Jam.
4: Kawałki mojego życia.
5: Witam Państwa serdecznie. Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie Państwo nie poznają. Ja sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę Państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki mojego życia.
4: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
14: SK Rock.
4: Gramy dla Was kawałki.

0: Młody lekarz z Warszawy, bohater ostatniej afery w szpitalu południowym, już tam nie pracuje. Dwaj mężczyźni z zarzutami za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-ów w warszawskim szpitalu południowym, nie pracuje już w tej placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się z jego aktywnością polityczną. W placówce trwa tymczasem audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłyston.
2: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
2: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
4: To musi być wyjaśnione do samego spodu.
2: Mówił premier Donald Tusk.
0: Na dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Placówka szykuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura.
1: To jest raport.
0: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach nasz poznański reporter Bartek Łojewski.
5: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
6: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
5: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
0: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy miejscami 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie.
7: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
0: Mówi nam synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują, że prócz upałów w weekend czekają nas też intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Popołudniowy spacer z psem w Tatrach to nie jest dobry pomysł, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Jest to nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Spotkanie psa z niedźwiedziem może bowiem zakończyć się boleśnie dla człowieka. Pies bowiem w obawie przed drapieżnikiem zwykle chowa się za swoim opiekunem. Takie przypadki zdarzały się w wielu parkach narodowych na świecie, także po słowackiej stronie Tatr. Mówi nam Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Pies jak to pies zaczął szczekać na niedźwiedzia. Niedźwiedzica poczuła się zagrożona, zaczęła tego psa odpędzać. No pies, który czuje się bezpiecznie przy właścicielu, no schował się za właścicielem, no i bezpośrednio doszło do ataku właśnie niedźwiedzia na człowieka.
0: W przypadku, gdy zatrzyma nas straż parku, za wyprowadzanie psa na teren Parku Narodowego grozi mandat karny do 500 zł.
9: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
12: I dlatego trzeba było dać psu przekąskę, bo podobno jak pies je, to nie szczeka.
13: Albo nie wolno też wyprowadzać niedźwiedzia na spacer, jakby ktoś chciał do lasu.
12: Tak, to prawda, zdecydowanie trzeba się trzymać tej wersji. Proszę Państwa, nadchodzą cieplejsze dni, dla niektórych nawet gorące. Aśka już się nie może doczekać, Ja też się nie mogę doczekać, że trochę ponarzekać. Dzisiaj póki co jeszcze taka stabilna, jeszcze wiosna, nie? Bo jeszcze mamy wiosnę, jeszcze chwilę mamy wiosnę. Na termometrach od 20 stopni w okolicach Suwałk, Olsztyna, 23 w Bydgoszczy, 23,5 w Warszawie, 26 we Wrocławiu i Opolu, do 27 w Zielonej Górze.
14: Asia się nie może doczekać, bo jak mówiła, idzie na plażę. Asia, są ostrzeżenia.
15: Panie Asiu, proszę jutro uważać na tej plaży, bo tam ludzie z mostu patrzą.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. od 6 do 9 w SC Rock.
14: A jest na co popatrzeć.
13: No i wtedy będą... skąd wiesz?
12: No, domyślam się. Stał na tym moście. I wtedy ci mówił prosto z mostu. Co robicie, kiedy nikt nie patrzy? Na to czekamy. Michale, co u ciebie?
0: Coraz więcej firm w Polsce daje podwyżki ze strachu, jak się okazuje to w raportach.
12: Ty, no kogo zastraszyć?
13: Ej, poczekaj.
12: Powiedz.
13: Powiedz.
12: Gdzie iść? Komu wygarnąć?
13: Słuchaj, my jesteśmy w stanie. Naprawdę, bardzo możemy straszyć.

0: Jak nikt nie patrzy, to u nas w robocie palą na korytarza.
1: Co ty gadasz?
0: Tak.
2: Bo na antenie to palą głupa.
3: To też.
1: A Ewa napisała: dzień dobry, jak nikt nie patrzy, to wyrywam włosy z nosa.
3: No, to tak jak ja. Drodzy Państwo, co robicie, kiedy nikt nie patrzy? O tym sobie dzisiaj z Wami dyskutujemy, o tym sobie rozmawiamy. No to co, festiwal Waszych pomysłów?
2: No proszę.
3: To lecimy.
4: Dzień dobry, powiem Wam szczerze, gdy nikt nie patrzy, zdarza mi się w cudowny sposób nic nie robić. I to jest zajebiste.
2: To prawda. To prawda, oczywiście zazdrościmy.
3: Właśnie każdy tak się rozmarzył, nie? Także tak,
1: tak, to jest
3: super
1: przyjemne,
3: rzecz.
1: Kocham nic nie robić.
3: Co jeszcze robicie, kiedy nikt nie patrzy?
5: No redaktor prowadząca mnie ubiegła. No wiadomo, że dłubiemy w nosie, jak nikt nie patrzy. No, cytując jeszcze formację nieżywych schabów. Żuję gumę i dłubię w nosie.
3: No. Nie, żuję gumę i palę faję.
2: No tam gdzie...
1: O, dobra, i trochę dłubię w nosie.
3: No to idźmy dalej.
6: Dzień dobry, Eskorok. Ja, jak nikt nie patrzy, to oglądam stare odcinki na wspólnej. Miłego dnia.
1: Każdy ma jakiś guilty pleasure. Ja na przykład ostatnio wciągnęłam się w taki serial, który jest żaden i w ogóle taki jest, no taki przewidywalny i taki familijny i po prostu siedzę i oglądam jak bałwan.
2: Ja tylko do Pani chciałem, to są te odcinki, gdzie Roman jeszcze jest alkoholikiem, czy już nie?
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Ale Wojtek oczywiście nie ogląda, tylko słyszał.
2: Tak, tak. Żony pytałem. Wziąłem korepetycję.
3: Tak było. The Rolling Stones, tak się nazywają, In The Stars, tak nazywa się ten nowy numer od nich.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: trochę w temacie dnia. Pan redaktor prowadzący to mówi takie rzeczy, jak żona nie widzi, że albo jest bardzo odważnym człowiekiem, albo ma bardzo kochającą żonę. Pozdrawiam.
1: Bo my sobie tak wróciliśmy, drodzy państwo, też do rekinka Chochlika. Państwo zwrócili uwagę, że on tam się pojawił w naszym
2: taki
1: programie.
2: Grzydal potworny, no i i kończy odważny z tym komentowaniem.
1: Odważny. Odważny. Ja po prostu wiem, że ona o tej porze jeszcze śpi. Ale państwo o tym rekinku także jeszcze inne wgrane wiadomości zostawiacie.
3: Cześć, witam was, witam całą Meskę Rock. Ten rekin, nawet jak jest najbrzydszy na świecie, to i tak jest ładniejszy od mojej teściowej. Trzymajcie się.
2: Kolejny odważny po prostu. Jej naprawdę wyliczycie na to, że nikt im nie powtórzy, co wy mówicie.
4: Słuchajcie, to jest tak, kończ z samego rana, wynosi wszystkie radioodbiorniki znowu i kochani, gdzie to wynosisz? No i to do naprawy. Także sprawił, żeby rodzina nie słuchała.
1: Budziki, zegarki i radia wynoszę, bo mi tykają i przeszkadzają w spaniu, kochanie.
4: Samochodu wymontował.
1: Właśnie tak jest. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt na was nie patrzy. Jestem ciekawy tego dmuchania w rękę.
5: A macie też tak, że jak się nażrzecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie z łusi?
2: Takie... Tak się robi.
4: Najgorzej, jak się z kimś rozmawia, nie wiem, macie ważne spotkanie, wywiad, tak wam się odbija i się zastanawiacie, czy tylko my to czujemy, no. czy ta druga strona też.
2: Niestety, czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
1: Przepraszam najmocniej, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie.
6: 6 na 9.
4: To ja myślę, że to Aśka.
2: Nie. Przepraszam, to Sum 41 to deep.

0: W sierpniu pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne w Polsce i temperatury znacznie powyżej normy. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie, a także budynek mieszkalny w rosyjskiej stolicy. Drugi raz w tym tygodniu zaatakowany został również Kijów.
1: To jest raport.
0: Niebezpieczna sytuacja w Kielcach. 39-letni mężczyzna strzelał z broni pneumatycznej w kierunku innego mężczyzny, który chwilę wcześniej zrobił zakupy na straganie z owocami. Poszkodowany doznał niegroźnego urazu głowy. Agresor został zatrzymany, usłyszał zarzuty.
2: SK Rock Sport.
0: Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K oraz L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii pojedynków na murawie. Awans polskich siatkarek na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki. Dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6-2.

0: proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy, no ale są sytuacje, kiedy wszyscy patrzą, między innymi tak jest w autobusach. Wczoraj na przykład w Warszawie jeden autobus spłonął. W Alei Stanów Zjednoczonych. Przykra historia, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale proszę Państwa, okazuje się, że poza tym, że autobusy potrafią płonąć, potrafią też robić inne rzeczy.
1: Tak, potrafią wystawiać mandaty. Słuchajcie, we Frankfurcie zakończył się pilotażowy program montażu kamer zewnętrznego monitoringu w miejskich autobusach. Zewnętrznego, dodaję. Urządzenia podczas jazdy rejestrują inne pojazdy zaparkowane w taki sposób, że utrudniają przejazd autobusu. Autobusiarze się wkurzyli, bo nie mogą przejechać. W związku z tym zamontowane są takie kamery i w kabinie kierowca ma taki przycisk, naciska go, gdy parkowanie naprawdę utrudnia przejazd. Wtedy kamera rejestruje wykroczenie, za które kierującemu grozi 70 euro. Kamery zamontowane były w 5 autobusach i w 3 miesiące wystawiły 421 mandatów.
2: Ja ostatnio jechałem takim przepełnionym autobusem, tam się ocieraliśmy o siebie i nagle słyszę, jak pani do mnie mówi: panie, co się tak o mnie ocierasz? Masz pan ochotę? Ja mówię: nie, nie mam. To odsuń się pan, może ktoś inny ma.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt:
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

tylko chciałem przypomnieć redaktorowi prowadzącemu, że jeżeli to był warszawski autobus, a zakładam, że tak, to proszę pamiętać o tym, że w Warszawie ochota jest. Niestety są też Włochy i brudno.

0: No ja już na przykład wiem, co kądzie robi, jak nikt nie patrzy. Zastanawia się, w co zainwestować pieniądze z komunii córki.
1: Dokładnie tak się przed chwilą to dowiedzieliśmy. Płot dookoła posiadłości mojej. Słuchajcie, co robimy, kiedy nikt nie patrzy? O tym możemy sobie dyskutować dzisiaj. Są ludzie, którzy na przykład, bez względu na to, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, rozmawiają ze zwierzętami. No ma jak z ludźmi, z kotem, przedrzeźniają się tam, mówią do niego, zwierzają się z różnych spraw, a on biedny musi tego słuchać.
2: Jeżeli rozmawiają w ten sposób, w który my rozmawiamy ze sobą w radiu, to ja temu kotu współczuję albo psu.
0: Dobra, błagam cię. Nie, dobrze, że one tego nie kumają po prostu, dokładnie. Bo nikt, żaden kot by się do nas nie łasił.
2: No dokładnie, chyba że są żabą, to wtedy kumają, drodzy państwo. Co robicie, kiedy nikt nie patrzy?
3: Chcę powiedzieć, że kiedy nikt nie patrzy, to nic nie robię. Wtedy mam okazję właśnie na nic nie robienie. Bo kiedy ktoś patrzy, wtedy udaje, że coś robię. A jak nie, nikt nie patrzy, to leżę sobie wentylem do góry i mam to gdzieś wszystko.
4: Jak nikt nie patrzy, to siedzę na kanapie i nie robię tego, co mi żona kazała.
1: To jest podejście rebel. Ale wystarczy, że żona wróci, to oczywiście wracamy do obowiązków.
2: Co robicie, drodzy państwo, kiedy nikt nie patrzy? Messenger Eskirok do waszej dyspozycji, piszcie.
5: 6 na 9 w Eskirok.
2: Nagrywajcie głosówki.
1: Ty weź się zdecyduj, co?
2: Ale to jest mój tekst. Do żony. Piątek. Wieczorem.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zaczynamy od przeglądu pudelka. Przypominamy, wszystkie 5 rozwodów Michała Wiśniewskiego. Jeden z nich trwał zaledwie 12 minut. O, gość ma wprawę, nic dziwnego.
2: Ja mam nagłówek, który zmieni wasze życie. Sheila Jolie została brunetką. Koniec.
1: Kurde, naprawdę?
3: A tak było i dobrze, albo jemu.
1: Sheila Jolie.
3: W tamtych włosach. Drodzy Państwo, ja mam poważne źródło, żeby nie było Facebook. Tak wygląda Robert Bąkiewicz po spotkaniu z niemiecką policją. Ma wstrząs mózgu. Dementujemy, to jest fake news. Podobno trafił do lekarza z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, ale lekarz stwierdził, że go nie ma.
0: Jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
4: Łukasz Bąk.
5: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Podczas naprawy prasy rolniczej maszyna nagle ruszyła i wciągnęła rękę 13-latka w Świętokrzyskiem.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Od tego zaczynamy raport o 8. Są dwie ofiary. Dwie trafiły do szpitali. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
3: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
1: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja.
4: To jest raport.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienie o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000. Mateusz Gołębiewski przysłuchiwał się debacie na Komisji Zdrowia. Powiedz, co jest w projekcie.
5: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
6: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
5: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
1: Chwilę grozy w miejscowości Mielnica. To w Świętokrzyskiem podczas naprawy prasy rolniczej maszyna nagle ruszyła i wciągnęła rękę 13-latka. O szczegółach mówi Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie.
7: Podczas przeglądu maszyny chłopiec pomagał ojcu przy pracach serwisowych prasy rolniczej. W trakcie uruchomienia urządzenia doszło do wciągnięcia jego lewego przedramienia.
1: Na szczęście nastolatek po całym zdarzeniu był przytomny i komunikatywny. Śmigłowcem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Niemal co druga firma w Polsce mierzy się z problemem nieustannej rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść, między innymi poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy 2026. Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
8: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu dobrze, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
9: No a z drugiej strony sprawdzonemu pracownikowi. Nas po prostu jeszcze nikt nie sprawdził.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pogoda. Panie prezesie, jakby coś, to ja dobrze. Ja sobie nie dworowałem, tylko oni.
9: Słuchajcie, ja mam takiego kolegę z pracy, Michał ma na imię, i mówi, że ostatnio dostał taką podwyżkę i w ogóle tak dobrze zarabia i że w ogóle wszystko super.
8: No, ale wiesz co, ja myślę, że...
9: Ale on w zdrowie pracuje.
8: Ale on kogoś zastraszył przecież, to na 100%.
12: No ale, wiesz, ma warunki, zobacz, kawał chłopa,
9: to
12: kawał
9: byka. Tak.
12: A jak ja poszedłem, to wiesz, dziewczyny upadły ze śmiechu.
9: Głos taki, że w ogóle wszyscy od razu padają do kolan. Och, proszę państwa, Suwałki 20 stopni, Bydgoszcz 23, Warszawa 25, Łódź 25, Wrocław 26, Zielona Góra 27. Właściwie nie dziwię się, że my tej podwyżki nie dostajemy.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Kiedy nikt nie patrzy na kolanach, chodzę po podwyżkę.
8: Ale właśnie chciałam powiedzieć, bo wy nie rozumiecie. Michał po prostu trenował długo, jak nikt nie patrzył, robił. Będzie miał podwyżkę, proszę o podwyżkę. I w końcu to zrobił.
9: No to zapracuj,
1: Michał. To jednak o mnie było, tak?
8: Tak.
1: A, okej, już się łudziłem, że jednak nie.

0: słuchajcie, naprawdę ja nie wiedziałam, że ten temat się tak niewiarygodnie dzisiaj rozwinie, bo okazuje się, że ty, jak nikt nie patrzy, to robicie bardzo różne rzeczy. Ja na przykład bardzo dużo do siebie gadam. To jest potwornie śmieszne, już po prostu machnęłam na to ręką, bo kiedyś czułam się jak bałwan jakiś kompletny, a teraz po prostu nawet to lubię.
1: Kurczę, my myśleliśmy, że to do nas, a tak nie. Naprawdę to mówisz sama do siebie. No grunt to mieć dobrego rozmówcę ze sobą. Proszę Państwa, dzisiaj też mamy Międzynarodowy Dzień Sushi, a do tego wszystkiego mamy rocznicę, ponieważ w 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w naszym kraju restaurację tej słynnej sieci z dwoma takimi wielkimi żółtymi łukami. No i tutaj zmierzam do tego jedzenia też śmieciowego, słodyczy, które często podjadamy najchętniej, kiedy nikt nie patrzy, zwłaszcza kiedy tym nikim są dzieci.
2: Okej, ale to masz rację. Też się zastanawiałem, co robię w domu, kiedy nikt nie patrzy, naprawdę.
0: Oczywiście,
2: że
0: tak.
2: Ja to mam jeszcze takie jazdy, że lubię zjeść kawałek czekolady, a potem przegryźć czymś słonym i to jest chips najczęściej paprykowy, jeszcze taki falowany, a potem wracam do tej czekolady, nie? Co tam chrupiesz? Nic. Chrupnęło mi w kolanie. Córciu, cukru nie jemy. A propos jedzenia, to o niemieckim selekcjonerze też ktoś do nas opowiedział. Czekaj, selekcjoner, nie tutaj. Tutaj pan selekcjoner, uwaga.
3: A propos tego, co robimy, kiedy nikt nie patrzy, był kiedyś taki niemiecki selekcjoner reprezentacji Niemiec, na imię miał Joachim i on robił naprawdę mroczne rzeczy, myśląc, że nikt nie patrzy, a patrzył na niego cały świat.
0: Ja musiałam chłopaków zapytać, kto to był, ale jak opowiadacie, co on robił, to mam takie ble.
2: Wiesz, Wojtek opowiadał najlepiej. To Wojtek, opowiedz Państwu, bo może nie wszyscy Joachima Lewa pamiętają.
1: Ojejku, no czasami mu się zdarzyło na przykład najpierw zupełnie przypadkiem wsadzić palec do nosa, a potem ten sam palec do buzi, a czasami za głęboko do kieszeni, a potem pod nos, no.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie miałeś tak grając piłkę nigdy?
2: Oczywiście, zawsze ręka w majty, a potem pod nos, no w ten sposób. Chciałem wywochać,
0: co
2: tam u przeciwnika.
0: Dzisiaj. Naprawdę, słuchajcie, ja nad wami nie panuję. Dobrze, że jest Artur Rojek w objęciach, państwo się teraz uspokoją, tak?
2: W objęciach czego?

0: Chips ostatni, nikt nie patrzy podebrany z paczki?
1: A to, wszyscy mogą patrzeć, jak chipsy jem. To akurat nie przeszkadza. Nie wiem, może jakiś taki właśnie piosenek, że jak nikt nie słyszy, sobie z bajek słucham. Albo jakiś takich teraz na wesele się szykuje, to takich piosenek bardziej coś w stylu disco polo, do których się dobrze tańczy.
2: 6 na 9 w RSO. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, przeszliśmy przez takie ilości różnych dziwnych rzeczy, które robicie, jak nikt nie patrzy. Przeszliśmy przez kozy w nosie, przeszliśmy przez robienie nic, przez robienie dokładnie tego, czego żona, znaczy nie robienie tego, co żona kazała. Mnóstwo jest różnych opcji, które robicie. A, i to chuchanie, sprawdzanie, czy oddech jest okej. Okay. Dużo bardzo dziwnych kombinacji i ciągle się wgrywacie i opowiadacie, co robicie, jak ktoś nie patrzy.
1: Dzień dobry, droga Skorok. W temacie dnia, co robię, kiedy nikt nie patrzy? O dziwo, maluję się. Nie lubię, jak mi ktoś tam zagląda przez ramię albo się przygląda. Także pokazuję efekt końcowy, a nie przygotowania. A jeszcze mi się tak przypomniało, co robią wszyscy, gdy nikt nie patrzy. Tego chyba jeszcze nikt nie powiedział. Sikamy w lesie.
0: Przepraszam, ale nie, czasami sikamy tak, że są ci akurat współtowarzysze, patrzą, to się zdarza.
2: Tak, bo w lesie obserwują nas dziki, ale na przykład na parkingu albo przy drodze to wszyscy.
3: No dokładnie, bo ja też nie sikam w lesie, tylko ja sikam tam, gdzie mnie po prostu dopadnie.
2: Kto?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Sikanie. Naprawdę, jak cię dopadnie, to sikasz?
2: Pod blokiem, na mieście.
0: Chodź, błagam cię.
2: W taksówce.

0: No, dzień dobry, dzień dobry. Jak nikt nie patrzy, to ja lubię w weekendowy poranek się poprzeciągać i poziewać jak prawdziwy tygrys. Ale pod warunkiem, że nikt nie patrzy, bo kiedyś mnie żona przycięła, powiedziała, że jestem nienormalny.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 5 osób zatrzymanych w Białymstoku usłyszało zarzuty działania w przestępczej grupie, która miała wytwarzać i wprowadzać na rynek narkotyki. Poinformowało CBŚP. Podczas zatrzymań zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków. 55% ankietowanych Polek i Polaków jest za ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. 36% zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji, zaś w przypadku zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 47%. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
3: To jest raport.
4: Ochrona przyrody pozostaje jedną z niewielu kwestii łączących Polaków ponad podziałami politycznymi, wskazali autorzy najnowszego raportu.

0: Stefana Lavariniego, która dziś o 12 zagra z Ukrainą.
1: Kurde, współczuję, zobacz, lato ciepło, a Kanada gra z Katarem.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: No bo to miłe jest, jak tak patrzę w ten telewizor. Ja nie rozumiem ciągle, jak to jest, że ci panowie w podkolanówkach biegają za kulką i płacą im za to bardzo dużo pieniędzy. Ale teraz właśnie miałam takie spostrzeżenie, jak rzuciłam okiem, że przynajmniej teraz grają takie dwie drużyny, które mają bardzo ładne kolory strojów. Jedni są w takiej ładnej czerwieni, drudzy są w bardzo ładnym niebieskim. To jest naprawdę bardzo spoko.
1: Mówisz o tym błękitnym.
0: Tak, no to jest tak niebieski bardziej. Asia błękitny ogląda, jest jaśniejszy.
1: Asia spogląda, proszę Państwa, na powtórkę meczu Portugalia i Południowa Republika Konga. Generalnie zazwyczaj jest tak, że jedna drużyna gra w jednym kolorze, druga w drugim i zazwyczaj te stroje są całkiem ładne, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym zazwyczaj nie mówimy, bo też robimy to, kiedy nikt nie patrzy.
2: No czekaj, znowu nie tak.
3: No, teraz uwaga!
4: A ja, kiedy nikt nie patrzy, to śpiewam, bo ja nie umiem śpiewać. Ale wtedy, jak nikt nie patrzy, włączam sobie karaoke i śpiewam tak głośno, że niesamowicie głośno.
0: Jesteś
1: fajny.
0: To
1: ja tak samo robię.
2: Tak, też śpiewam,
1: że niesamowicie głośno, no.
2: No to wiemy,
3: czasami... Siedzisz, że przestań!
2: Czasami to słychać. Był u nas na antenie.
5: 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
8: Reklama.

0: I tak, drodzy Państwo, wy nie patrzycie, a my pomalutku, powolutku kończymy nasz dzisiejszy program.
1: Nie no, poczekaj, jeszcze Państwo tyle rzeczy robią wtedy, kiedy inni nie patrzą, że hej, wdzwaniacie się na naszego eskorokowego messengera.
2: Jak nikt nie patrzy, to mogę pomarudzić i ponarzekać na to, jak mi wszystko boli.
0: To robię to codziennie.
1: Tak, jak nawet jak wszyscy patrzą.
3: A myślałem, że tu zaprezentujemy kolejną osobę, która mówi, że robi coś, kiedy nikt nie patrzy.
0: No to właśnie to robimy, uwaga.
4: Ja, jak nikt nie patrzy, to robię sobie dobrze. Jedną kanapkę smaruję dżemem, drugą kanapkę smaruję majonezem i ją szamię. Tak, że się uszy trzęsą.
3: Ale potem się chyba robi niedobrze, co? Czy nie?
1: Jakoś to chyba działa.
0: Jeszcze mam jedną perełeczkę na absolutnie sam koniec, drodzy Państwo.
5: Dzień dobry. Tak w temacie dnia, to robimy, jak nikt nie patrzy. Ja myślę, że jest jeszcze taka czynność, że poprawiamy sobie gacie. Ale mam taką sytuację, bo ja chodzę na ćwiczenia i mam taki dylemat, bo tam jest dużo luster z jednej strony, z drugiej strony jest lustro, z trzeciej strony są szyby i z czwartej też. I teraz kwestia ustawienia się. Jak to zrobić? Kto ma zobaczyć? Bo jak ustawię się tyłem do ludzi, to jestem przodem do ludzi, tyłem do lustra, więc i tak mnie widać. A na ćwiczeniach wiadomo, nie ma nic gorszego, jak grać w tyłku.
3: Czy pani ma na imię Wacia?
0: Informacja niepełna.
6: 6 na 9 w SRO.
0: Poprosimy jeszcze adres tej siłowni.

0: Mogę powiedzieć śmiało, że to był bardzo udany program i bardzo udany dzień, bo dostaliśmy właśnie adres tej siłowni, o której pani opowiadała, gdzie tam się bieliznę poprawia.
1: To w Bydgoszczu.
0: W Bydgoszczu, no wiem, no ale no, do Bydgoszczu będę jeździł. Nikt w Warszawie w sklepach bielizny nie poprawia. Do Bydgoszczu będę jeździł, a tu nie będę oglądał.
2: Proszę ja Państwa. Myślę, że my musimy już kończyć, ponieważ ja dzisiaj nad panami nie panuję i nikt nad nimi już nie zapanuje. No już chyba na was pora już. Do widzenia.
1: Dziękujemy, jak zwykle państwo nas nie zawiedli.
3: Tam was czeka śmierć po 12 dniach.
4: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie jak krety.
3: Przyzwyczajcie się.
4: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
5: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.

0: Prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z szefem MON-u w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pojawiły się zarzuty za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. W szpitalu kontrola ratusza i NFZ-u. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Chodzi o lekarza stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kasprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy koalicji mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, bardzo luksusowych, a sam lekarz miał zarabiać ogromne pieniądze niezgodnie z prawem, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
3: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
2: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
0: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się również odwołania członkini zarządu szpitala dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Dziś ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: Szef MON-u czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
4: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
0: Szef MON-u dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju.
4: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
0: Przypomnę, we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i za naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa, ale to nie wszystko.
5: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
0: Powiedział nam Andrzej Borowek z wielkopolskiej policji. Za atakiem stali anarchiści z rozbratu. Przypomnę, w czasie dyskusji na sesji Rady Miejskiej nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka do prezydenta miasta podszedł mężczyzna i rzucił w niego kierunku ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał, że jest to jego wotum nieufności od poznaniaków.
6: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem, miejscami zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może przelotnie popadać, na termometrach od 17 stopni nad morzem przez 20 w Łódzkiem do nawet 27 stopni na Dolnym Śląsku.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zapraszam.

0: przeskoczyła godzinę na 13, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. 9.13, weszły rok czwartek, 18 dzień czerwca, pan Jaro mówi dzień dobry. Czas zacząć te czwartkowe, kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution, Nothing But Thieves.

0: w życiu piękne są tylko chwile. A teraz a propos pięknych chwil, zajrzymy do alkowy, jak to się kiedyś ładnie mówiło, pana Diedża z YouTube.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja wiem, tam się nie powinno zaglądać, ale no ja opowiadam historie muzyczne, a te to też są związane ze związkami różnych znanych muzyków. Dwukrotnie miał przyjemność wchodzić w związek małżeński pan Diedż. Pierwszy raz ze szkolną miłością Aisling O'Sullivan, z którą żenił się w roku 83. Ma z nią 3 córki. No ale to już czas przeszły, jeżeli chodzi o to małżeństwo, bo para rozstała się w roku 90, a oficjalnie rozwiodła 6 lat później. W tak zwanym międzyczasie Diedż poznał amerykańską tancerkę, która zresztą była choreografką ich trasy koncertowej Zoo TV, pani o nazwisku Morley Steinberg. Para w roku 97 była już w tak zaawansowanym związku, że z jego wyniku, że tak powiem, pojawiła się na świecie kolejna córka pana Diedża, czwarta już w jego życiu, a pierwsza z paną Morley. Potem jeszcze pojawił się syn. To chyba było 2 lata później. Dopiero w czerwcu 2002 roku, 18 czerwca, czyli 24 lata temu, para postanowiła wziąć ślub. Mają dziś rocznicę małżeństwa. Bardzo ładna to kobieta, a gdyby ktoś chciał zobaczyć ją, to można. W teledysku do tej piosenki. To ta pani, której taniec brzucha jest głównym, mistycznym wręcz elementem teledysku do Mysterious Ways.

0: słuchacze piszą po wczorajszym koncercie. Mega dzięki, super sztuka. Kings of Leon, muzycznie petarda, nagłośnienie też top. 13 lat ich nie widziałem, wielkiego postępu, jeśli chodzi o charyzmę sceniczną nie ma, ale generalnie bardzo mi się podobało. Nam też się podobało, że Państwo z przyjemnością korzystają z naszych zaproszeń w czasie festiwalowego lata w Estre Rock. Proszę się przygotować na kolejne zaproszenia w niezwykłe miejsca, dokąd będziemy Państwa chcieli zabrać w 2026 roku.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Estre Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Estre Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Estre Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Estre Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one.

Mississippi w ogniu. I pan Tomasz Organek z zespołem. A teraz pojawi się Bruce Springsteen, któremu na scenie od lat towarzyszy zespół o nazwie E Street Band. Kiedyś przed laty jego ważnym elementem, członkiem był Clarence Clemons, gościu, który w zespole grał na saksofonie. Mówię grał i to nie tylko zresztą z Bruce'em, bo miał na swoim koncie współpracę z Jacksonem Brownem, Aretą Franklin, Twisted Sister czy Zucchero, no ale już nie gra. Od 15 lat. Zmarł dokładnie tyle lat temu w wyniku komplikacji po wylewie.

0: zespołu Faith No More, na którego Instagramie wczoraj albo przedwczoraj pojawiła się ilustracja. Zdjęcie z ich taką gwiazdą, która jest znakiem rozpoznawczym, pewnego rodzaju logotypem zespołu Faith No More, a w środku, na tle wielkiego tłumu, zdaje się z jakiegoś koncertu, pojawiła się, zakładam, że data. 2027. Może to oznaczać, że zespół Faith No More w przyszłym roku wróci do grania. I to byłaby naprawdę znakomita wiadomość. Inne wiadomości, mam nadzieję, że równie znakomite, już za moment w raporcie. Pan Michał pojawi się w studiu, a potem wrócimy do muzyki. I Alice Cooper zaśpiewa dla Państwa Poison.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
2: SK Rock.
3: Reklama.
4: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Ropa na rynkach coraz tańsza, wszystko po decyzji Donalda Trumpa, prezydenta USA. Coraz więcej firm w Polsce daje podwyżki, bo boi się odejść pracowników.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Premier Donald Tusk na portalu X właśnie poinformował, że podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz ABW. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych raportach. Ropa na rynkach już tanieje, to po decyzji Donalda Trumpa. Jutrzejsze podpisanie porozumienia między USA a Iranem, do którego miało dojść w Szwajcarii, zostało odwołane. Nie ma potrzeby organizowania oficjalnej ceremonii w Szwajcarii, bo jak poinformował w nocy przywódca USA, strony porozumiały się zdalnie. Dokument przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał go w Paryżu, strona irańska zdalnie. Co zawiera?
9: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
7: Informował o wszystkim Mateusz Chłystun.
10: To jest raport.
7: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i już z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. O szczegółach Arek Więcek.
11: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
12: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych. Poręczenia mają majątkowego.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: SOR w szpitalu w Bełchatowie będzie musiał sobie poradzić bez prądu. Tak będzie przez cały najbliższy weekend. Powód? Prace remontowe w lecznicy. Dyrekcja uspokaja, pomoc będzie zapewniona.
10: Na ratunek życia każdy może przyjechać i każdy tutaj pomoc otrzyma. Lekarze są, pielęgniarki są. To nie jest tak, że zamykamy szpitalny oddział ratunkowy, wyrzucamy klucz.
7: Mówi Dagmara Bednarek, dyrektor lecznicy. Pacjenci wymagający diagnostyki i pomocy w trybie ratunkowym będą kierowani do ościennych szpitali w Piotrkowie i w Radomsku.
3: SK Rock Biznes.
7: Niemal co druga firma w Polsce mierzy się z problemem nieustannej rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść, między innymi poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i też możliwości rozwoju. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy 2026. Przedsiębiorcom prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi niż szukać nowego pracownika. Polacy w średnim wieku, czyli osoby między 36 a 59 rokiem życia, mają 28 miliardów złotych zaległości. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zdecydowana większość długów to zaległe alimenty. PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony z Niemiec. Tym razem ma być to 96 pojazdów, poinformował prezes przewoźnika. Podkreślił, że PKP Intercity złoży Deutsche Bahn ofertę w tej sprawie 17 lipca. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,92 zł.
3: Pogoda.
7: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem, miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może przelotnie popadać, na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do nawet 27 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
3: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Joe Cocker, nieżyjący już artysta, ale który mocno był związany z Polską przez swoją żonę, a w zasadzie bardziej przez teściową, bo żona to już była Amerykanka z urodzenia, ale mama żony to była przecież nasza krajanka. A polska teściowa, jak wiadomo, to najlepsza teściowa. With a little help from my friends, pana Joe Cockera, Westerok. A teraz będzie trzech dżentelmenów z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nazwać swój zespół muzą, no to trzeba mieć w sobie duże poczucie siły. No i mają chyba takie. Muse, Cryogen.

0: Tak, nas wychowano. Zespół T-Love. To wychowanie. 25 już minutek po godzinie 10. Teraz przeniesiemy się do Kanady.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Te 14 lat temu Radiohead byli w Kanadzie, dokładnie w Toronto. I w zasadzie już szykowali się w parku Downsview do wejścia na scenę. Ale dobrze, że na nią nie wyszli, bo ta się te 14 lat temu zawaliła. Na pracujących na scenie techników runęły metalowe elementy, które tam się znajdowały, no i jeden z nich został śmiertelnie zmiażdżony, trzech innych bardzo, ale to bardzo ciężko rannych. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na godzinę przed wpuszczeniem publiczności. No i nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby to wydarzyło się godzinę, dwie później. Street Spirits. Radiohead.

0: Oj, ta piosenka ma już trochę lat, prawda? Ja się taka wydaje wciąż młodzieżowa. I młodzieżowym ten zespół, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. No dobrze, za moment będzie jednak o starości. Takie coś mi się przypomniało, ale też pewien gentleman ma dzisiaj urodziny, no i napisał przed laty pewną piosenkę. Nic więcej nie powiem. Proszę mnie nie ciągnąć za język, zaraz wszystkiego się Państwo dowiedzą.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
4: Eskarok. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Nie da się nie zauważyć, że od jakiegoś czasu to Kraków, jak żadne inne miejsce w Polsce, wyrasta na stolicę gitarowych brzmień. To właśnie w tym mieście odbywają się największe rockowe wydarzenia, jak chociażby Lost Generation, którego jedną z gwiazd był zespół The Offspring. Grupa zagrała jednak nie tylko w krakowskiej arenie, ale także przed obiektem. Jak to możliwe? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.
6: Hey, what's up? We're Papa Roach.
7: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
8: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Afryka Małp zespołu Lady Bank. A teraz będzie piosenka, którą Paul McCartney napisał, jeżeli chodzi o muzykę, gdy miał 15 lat. No i grywał melodię, gdy The Beatles byli jeszcze znani jako The Quarrymen, czyli na samym początku swojej kariery. Tekst do tej melodii napisał, by uczcić 64. urodziny swojego ojca. Ale jednocześnie by się zastanowić, jak będzie wyglądać jego życie, gdy będzie mieć te 64 lata, co mu się wtedy, te wiele, wiele lat temu wydawało niemalże nieprawdopodobne. A jednak Paul McCartney doczekał tych 64 urodzin, ale te 64 były 20 lat temu. Dziś muzyk znany zespół The Beatles ma już lat 84.

0: Mój program, który dla Państwa prowadzę we sterog od 9 do 12, nazywa się Kultowymi Historiami. Ale gdybym miał zmienić nazwę, no to może bym sięgnął do jednej z dwóch piosenek, polskich piosenek, na przykład do Wehikułu Czasu zespołu Jam. Też by pasowało, prawda? Audycja Wehikułu Czasu, w sumie to robimy tu na antenie. Albo Koła Czasu, właśnie ten numer zespołu ONA. Też doskonale oddaje to, co dzieje się teraz i te nasze wspomnienia. 11 i raport teraz, pan Michał w studiu za moment z najnowszymi wiadomościami z kraju, ze świata, potem Metallica i Enter Sandman.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Trafiłem do pantomimy w podstawówce, co było ewenementem, ale poszedłem nielegalnie na przedstawienie dla liceum i zostałem członkiem zespołu.
3: Okej, zapowiada się dobrze.
2: Tak to było. Powiedziałem rodzicom, będę mimem. Mama powiedziała, o Boże, co to będzie, a tata mówi, lepsze to jakby miał kioski okradać.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam Państwa serdecznie, Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie Państwo nie poznają. Ja sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę Państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki Mojego Życia.
1: Kawałki Mojego Życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki Mojego Życia. Kawałki Mojego Życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz ABW. Samochód wypadł z drogi na krajówce z numerem 62 w powiecie sokołowskim. Są ranni. Warszawskie targi obronne to już jutro.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Tak ustalił nasz reporter. W ręce lubelskich policjantów ten mężczyzna wpadł dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Miał to być Gruzin. Jednak jak ustalił nasz reporter, pewności co do tego stuprocentowej nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
2: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
0: Przypomnę, dramat Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zamordowany Rosjanin to zagorzały krytyk Władimira Putina.
1: To jest raport.
0: 4 osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej z numerem 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Mołomotki Dwór na terenie gminy Repki.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
0: Mówi nam Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. Wciąż są utrudnienia na krajówce z numerem 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Co z dostępnością do kluczowych badań diagnostycznych? Minęło 10 tygodni od wprowadzenia cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy w szpitalu w Bełchatowie, czy są problemy z badaniami i czy kolejki znacząco się wydłużyły.
4: Nie zmieniliśmy harmonogramu, nie wydłużyliśmy kolejek. Pracujemy właściwie tak jak do tej pory przy badaniach rezonansu magnetycznego i przy na przykład badaniach kolonoskopii. Trochę te badania może zmieniły się względem gastroskopii, ale też niedużo.
5: Czy to nie jest tak, że kilka miesięcy dłużej?
4: Myślę, że o miesiącach to nie może być mowy.
5: Najwyżej kilka tygodni?
4: Tygodni, tak.
5: Nie jest tak źle, jak wcześniej się wydawało?
4: Nie jest tak źle. Akurat jeżeli chodzi o nasz szpital, no to możemy tutaj się nie obawiać. No w miarę to jest realizowane tak, jak było.
0: Z Dagmarą Bednarek, szefową szpitala w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnę, od 1 kwietnia NFZ wprowadził zmiany w rozliczeniach za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. Pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i za tomograf. Napięcia na linii Bruksela-Tel Awiw. Szef MSZ-u Izraela Gideon Saar oświadczył właśnie, że zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas za jej porównanie Izraela do RPA za czasów apartheidu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko i jeszcze więcej do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
6: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
0: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
7: Pogoda.
0: Pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. Tak będzie dziś za oknami, miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do niemal 27 na Dolnym Śląsku.
7: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Tilt i Tomasz Lipiński, który niedawno opublikował, wydał na świat swoje dzieło, autobiografię. Jeszcze będzie przepięknie. Cudownie się czyta książkę, która wraca do wspomnień z lat 80. Szalone to były i może z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony nieciekawe czasy, ale dobrze wrócić i powiedzieć sobie głośno, jak teraz jest dobrze w porównaniu z tym, co było. Pan Tomasz będzie miał urodziny w sierpniu, 71, jeśli wszystko dobrze policzyłem. No, trochę już wiosen na tym świecie poszło. Ale i tak mniej od tego, o którym już dzisiaj mówiłem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Od Paula McCartneya, który, przypomnijmy, ma dzisiaj urodziny 84. Stary, ale jary. A to jary to nowe. Come Inside.

0: Ale dobra ta piosenka, bardzo ją lubię. Chyba moja ulubiona zespołu Aerosmith, Pink w esce rock. A teraz będziemy w mieście, które gości i jest jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata FIFA 2026.
1: Kultowe historie w esce rock.
0: No ale oczywiście, że nie będzie o piłce nożnej. Pan Jaro się piłką interesuje, ale tą klubową. I to raczej najbardziej kocham to, co najbliższe sercu. Koszula najbliższą ciała, czyli Ekstraklasa. Ona teraz ma przerwę, ale Mistrzostwa Świata są jakimś substytutem dla mnie oczywiście tych piłkarskich emocji. Ale nie o nich, nie, panie Jaro, nie. Będzie o The Experience Music Project. To jest muzeum, które naprawdę wygląda dziwacznie. Jak wciśnięta między drapacze chmur wyrzuta i porzucona guma do rzucia. Tak mówią ci, którzy widzieli ją na żywo, ale patrząc na zdjęcia, można się z tą opinią zgodzić. Autor projektu zaprojektował budynek zupełnie odjechany, nawet lekko schizofreniczny, a była to inwestycja, która została sfinansowana przez Paula Allena, a więc tego, który z Billem Gatesem założył Microsoft. 240 milionów dolarów. No, robi to oczywiście wrażenie, tym bardziej, że to muzeum zostało otwarte ponad 20 lat temu. A dokładniej nawet w tym roku mija 26 lat. Ściąga tłumy zwiedzających. Liczba szacuje się na ponad milion osób przychodzących tam rocznie. A co tam można zobaczyć? Na przykład kolekcję związaną z dżentelmenem, który teraz dla Państwa zagra na antenie Eski Rock. Bo pan Paul Allen, wielbiciel Jimiego Hendrixa, nie tylko sfinansował inwestycje, ale również podarował muzeum swoją kolekcję pamiątek po artyście liczącą kilkanaście tysięcy eksponatów. No nie ma wyjścia, trzeba tam się po prostu kiedyś wybrać. Little Wing, mistrz gitary, Jimi Hendrix.

pytają Państwo, jak było chwilę temu na koncercie zespołu Limp Bizkit. Przecudownie. Czułem się, jakbym znowu miał 20 kilka lat, a nie te 50, które już mam skończone. No i te światełka w czasie Behind Blue Eyes. Coś niesamowitego. Ja im bardzo zazdroszczę tej energii, którą mieli na scenie, bo miał się wrażenie, jakby oni też byli młodsi. Dużo młodsi niż w rzeczywistości. Limp Bizkit, niech panowie przyjeżdżają jeszcze raz szybko, jak najlepiej się da, bo będę miał ochotę na kolejne spotkanie. Na pewno. Okej, co jeszcze przed nami? Będzie o łączeniu leków z alkoholem.

0: W ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Już dzisiaj w Melinie autor książki Kłopot z Załęckim, Zbigniew Parafianowicz.
2: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
6: Hey, this is Billy Gibbons,
7: Dusty Hill,
8: and Frank Beard of ZZ Top.
9: Hi, I'm Alanis Morissette.
10: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
11: and you're listening to Eska Rock.

kto tam, kto jest w środku. A teraz jeszcze jedna gwiazda. Mówiłem niedawno o Henriksie, wielkiej gwieździe lat 60. Jeszcze jedna gwiazda z tamtych czasów, czyli grupa Jefferson Airplane. Już nie nazywali się Jefferson Airplane, tylko Starship, kiedy podróżowali po Europie w roku 78. No i wtedy zachorowała na trasie Grace Slick. Walczyła z tym bólem różnego rodzaju przy pomocy tabletek, no i to nie polecam alkoholu.

byli na trasie koncertowej i mieli zagrać dokładnie 48 lat temu w Hamburgu. No i gdy zbliżał się czas tego występu, jeszcze w hotelu, Grace zapadła w rodzaj napadu złości, rzucała ponoć butelkami, odmawiając przygotowania się do koncertu, no i żądała jeszcze więcej alkoholu. Ale potem koniec końców da się przekonać, pojechała z zespołem na miejsce występu, no i jak się domyślacie, te kombinacje leków i różnego rodzaju prezentów pomysłem dobrym nie była. Bo tak naprawdę nie była w stanie wystąpić, no ale koncert miał zostać nakręcony dla pewnej niemieckiej telewizji, no i został, ale nigdy nie został wyemitowany. No bo Grace na koncercie zaczęła drwić z publiczności, a potem krzyczeć, pytając, kto wygrał wojnę, i nawet pozdrawiała publiczność gestem Heil Hitler. Jestem w Niemczech i odpłacę wam za Dachau. No i zaczęły się zamieszki. Ludzie pod sceną zrobili niezłą awanturę, niszcząc większość sprzętu. Z tego co wiem, Grace do Niemiec na koncert już nigdy nie wróciła.

0: Keep the Faith. Bon Jovi. I to już na koniec od pana Jarka, który mówi do usłyszenia. To była wielka przyjemność być tutaj, ale już mój czas nadszedł. I kolejny nadejdzie jutro po godzinie 9. Zatem do usłyszenia jutro.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: 36-latek zatrzymany w Piastowie ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina. Ranni górnicy wrócili do domu. W raporcie wypadek w kopalni w Bytomiu. Idziemy bezpiecznie na wakacje. Specjalne pokazy dla uczniów w Nowym Sączu.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemiony Skriepiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czym mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
10: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
11: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest terroryzm państwowy.
10: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
12: To, co chce powiedzieć i Władimir Putin, i Aleksander Łukaszenka, i Ramzan Kadyrow do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy i my was śledzimy.
10: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
8: Po 13 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA.
9: To jest raport.
8: Ranni górnicy są już w domu. Wracamy do wypadku w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
13: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniu wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
8: Relacjonuje Stanisław Wawrzczak z kopalni Eco Plus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu pracy zdecyduje komisja. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga S5 w kierunku Wrocławia. W okolicach węzła Wrocław Północ doszło do pożaru samochodu ciężarowego, poinformowały służby drogowe. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Były pokazy udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z policjantami i ratownikami WOPR. Kilkuset uczniów szkół z Nowego Sącza i powiatu wzięło udział w akcji Idziemy bezpiecznie na wakacje, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych.
14: zdarzenie masowe. Zbyt mało medyków, żeby zaoferować najwyższy poziom pomocy do wszystkich poszkodowanych jednocześnie.
15: Można się nauczyć, jak ratować innych ludzi.
16: Gdy zobaczysz na przykład jakiś wypadek, możesz pomóc i wiesz, co robić.
17: Dowiedziałam się na przykład o tych hulajnogach elektrycznych. Dopóki nie masz 13 lat, nie możesz jeździć na hulajnodze elektrycznej.
18: Takie spotkania, gdzie jest wykład policjanta, jest bardzo wskazane przed wakacjami, żeby ci młodzi ludzie umieli zadbać o swoje bezpieczeństwo.
8: Mówiła nauczycielka ze szkoły w Rdziostowie, Marta Grudek-Piotrowska.
1: Eskarok Biznes.
8: Komisja Europejska wizytuje dziś farmy wiatrowe budowane na Bałtyku ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczył podczas konferencji w Łebie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, na początku lipca prąd z wiatraków na morzu popłynie do Polski. To gigantyczna inwestycja, bo mowa jest o 348 wiatrakach, które powstaną na Bałtyku, a łączna moc będzie podobna do mocy elektrowni w Bełchatowie. Do urzędów za pomocą banku loguje się 51% użytkowników bankowości internetowej. Wynika z badania Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Mniejszy odsetek korzysta z takiego uwierzytelnienia u dostawców mediów czy w usługach telekomunikacyjnych. Najemcy na europejskim rynku wynajęli w pierwszym kwartale tego roku o 6% więcej powierzchni magazynowej niż rok wcześniej, ale wartość transakcji spadła o niemal 1/5, wynika z raportu.
1: Pogoda.
8: Środa ciepła, od 20 do 22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, a najcieplej dziś 27 stopni na zachodzie. Miejscami na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali.

0: To był Kult w Esterok. Przypomnę, Kazik i Kult już wrócili na scenę. Zresztą prawie miesiąc temu, przerywając tę 5-miesięczną przerwę od koncertowania. Pamiętamy koncert na Teneryfie, na który pojechaliśmy, który ostatecznie nie doszedł do skutku, chciałem powiedzieć, ale koncert doszedł do skutku, ale Kazik w związku ze swoimi problemami zdrowotnymi po prostu nie mógł pojawić się na scenie, przez co ten koncert stał się no niezwykle wyjątkowy i to fani przede wszystkim śpiewali partię Kazika, co by nie mówić. No tak, Kult już za nami w Esterok. Kult także pojawi się w ramach tegorocznej rokowizny w sierpniu. Tam też będzie można ich zobaczyć. Dziewczyna bez zęba na przedzie to już za nami w Esterok. Jest 15 minut po 12. To jest czwartek, 18 dzień czerwca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony i zapraszam na wspólne popołudnie. Do 15 będziemy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest zespół, który przypomina mi o tym, jak fajnie rozpoczął się ten tydzień od ich koncertu na PGE Narodowym. Foo Fighters, Westrock, Unconditional.

To była grupa Razorlight. Mam nadzieję, że Państwo ich jeszcze pamiętają. Zespół przeszedł przez wiele zmian składu, no ale ostatnio ci oryginalni muzycy, w większości przynajmniej, powrócili do składu. No i panowie właśnie w takim wydaniu będą świętować 20-lecie tej płyty, która przysporzyła im naprawdę dużą popularność, która dotarła do pierwszego miejsca angielskiej listy. Tak, mowa oczywiście o krążku, z którego pochodzi jeden z ich największych, o ile nie ten największy hit, America. Razorlight jesienią ruszą w trasę koncertową z okazji 20. rocznicy premiery płyty. Tak sobie śledzę te daty, ale no, nie widzę żadnej Polski. W Czechach zagrają w Pradze w listopadzie, więc to chyba to najbliższe miejsce, przynajmniej z wielu punktów z naszego kraju, żeby się wybrać i ich zobaczyć na żywo w tym repertuarze sprzed lat 20. No i sprawdzić ich po prostu, jak po tych dwóch dekadach panowie sobie radzą na scenie i z tą muzyką po prostu. Johnny Borrell, Razorlight, już za nami Westerog, America. Ground control to Major Tom. A to już David Bowie, Space Oddity, Westerog.

0: A to był Mysłowicz, Westrock i dla ciebie. Jeszcze przed godziną 13, coś z nowej, nadchodzącej płyty zespołu The Pretty Reckless, choć jest taki jeden muzyk rockowy ostatnio, który uważa, że w ogóle nagrywanie nowych płyt to jest bez sensu. A dlaczego? To za chwilę państwo usłyszą to w radarze na antenie Eski Rock.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Glenn Danzig przyznał otwarcie, że w dzisiejszym świecie wydawanie płyt mija się z celem. Jak mówi, stworzenie albumu, a potem brak możliwości odzyskania pieniędzy, które wydałeś na nagranie, nie jest świetnym modelem biznesowym, wspomina wokalista. I dodaje, że przez to wszystko nie planuje wydać już żadnego albumu. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
5: Hi, I'm Hosier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

Before I Am Deaf. No i numer, który znamy, sprawdziłem właśnie od sierpnia 2025 roku i już wtedy grupa The Pretty Reckless zaczęła zajawiać swoją kolejną płytę. No i ten czas od premiery pierwszego singla do premiery płyty, no, wyniósł prawie rok, bo 25 czerwca, czyli w przyszły piątek, grupa The Pretty Reckless wyda swój kolejny album zatytułowany Dear God, na którym znajdzie się ten właśnie kawałek, For I Am Deaf. The Pretty Reckless już za nami w SC Rock. No a teraz będą Red Hoci z połowy lat 90. My Friends.

0: To był Marilyn Manson i Tainted Love w Esterok i dokładnie miesiąc pozostaje do kolejnego koncertu tego artysty w naszym kraju. Marilyn Manson zagra 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie, czyli równo za miesiąc. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę Ania i najnowszy raport w Esterok.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Służby sprawdzają paszport i ustalają tożsamość podejrzewanego. Krakowski adwokat śmiertelnie potrącony. Kierowca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. We Wrocławiu wielkie oczekiwanie. W ogrodzie botanicznym zakwitnie roślina o zapachu padliny.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
6: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
4: Informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA.
5: To jest raport.
4: Tragiczny wypadek w Krakowie. Znany adwokat został śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła jest ofiarą wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu w centrum miasta. Dowiedzieli się nasi reporterzy. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
7: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
4: Mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza.
7: Tą pasażerkę policjanci wczoraj zatrzymali na terenie powiatu sandomierskiego. Jest to 46-letnia kobieta, ona w dniu dzisiejszym będzie doprowadzona do prokuratury.
4: Sprawcy wypadku grozi teraz nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Przypominamy o warszawskich targach obronnych, a te rozpoczynają się już jutro. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
8: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
4: mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Imponująca roślina znana z zapachu padliny.
9: Jest to roślina w naturze zagrożona wyginięciem. Teoretycznie ta roślina potrafi do 2 dni, czy tam troszkę dłużej kwitnąć, ale tak naprawdę często okazuje się, że kwitnie tylko kilka czy tam kilkanaście godzin. Wszystko zależy od warunków i wszystko zależy od konkretnego osobnika.
4: Mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzny zapach na owady działa jak wabik.
9: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
4: A pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek. Wtedy ogród botaniczny chce wydłużyć godzinę otwarcia.
0: Pani redaktor się wybiera może, żeby powąchać? Zażyć?
4: No, ja bym aromatu? Zdjęcie chętnie zrobił, no, ale do Wrocławia nie pojadę, niestety. Praca.
0: Bo miałem poprosić, żebyś słoiczku mi troszeczkę tego aromatu przywiozła, bo chyba nie będę w okolicy, ale dobra, może kogoś innego poproszę.
4: To na owady działa, nie na ludzi.
1: Pogoda.
0: A próbowała pani kiedykolwiek? Ha? No właśnie, może na ludzi też podziała.
4: Może. Dziś zachmurzenie umiarkowane. Na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porwisty.

0: Wszystko się może zdarzyć, śpiewał Jan Ponasewicz. Jakże odkrywcza myśl, prawda? Zresztą z tego pomysłu postanowiła też skorzystać w latach 90. pewna polska wokalistka, która zresztą nagrała utwór pod takim samym tytułem. Wszystko się może zdarzyć. Pewnie państwo to kojarzą, pamiętają. A to było Marchewkowe pole i Lady Punk w SC Rock. Mamy prawie 13 minut po 13. Ja nazywam się Michał Cieślik i mówię państwu dzień dobry w drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania. Polecam się do godziny 15. Z nami w tej godzinie na pewno Beastie Boys. Będzie grupa Primal Scream. Będzie też Metallica, ale wcześniej sięgamy po naszą nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jedną z kilku w tym tygodniu to będzie grupa Suede i ich nowy singiel Emotionally Unavailable. Grupa Suede to legenda rocka brytyjskiego lat 90., ale panowie cały czas nagrywają, cały czas koncertują, nawet niebawem zagrają w Polsce, no i też wydadzą taką reedycję ich ostatniej płyty Antidepressants, która ukazała się w ubiegłym roku. No i w tym zestawie powiększonym będą też nowe kawałki. Jeden z nich już teraz. Emotionally Unavailable Suede.

To był Jam w SC Rock. Metallica Fade to Black. Tego Państwo za chwilę posłuchają na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze pojawi się brytyjska grupa Primal Scream w jednym z ich największych hitów Rocks. Ten hit na żywo zabrzmi już niedługo, za trochę ponad tydzień, w czeskiej miejscowości Hradec Králové podczas festiwalu, który nazywa się Bloodfest. Tak, to jest ta impreza, którą organizuje Youngblood, doskonale znany Państwu z naszej anteny. Tak na marginesie, w ogóle w Czechach to się dużo dziać będzie, bo w ten weekend festiwal Metronome w Pradze, na który Państwa zabieramy, mieliśmy dla Państwa bilety na ten właśnie koncert i wysyłamy tam naszą ekipę. Proszę sprawdzać nasze sociale w ten weekend, bo tam oczywiście dużo relacji z czeskiej Pragi z festiwalu Metronome. No a chwilę potem zabierzemy Państwa, no to za miesiąc, no to chwila potem, umówmy się, na festiwal Color Ostrava, tak jak w ubiegłym roku. Na tym festiwalu oczywiście pojawią się laureaci drugiej edycji konkursu SK Rock Star, czyli zespół Flying Bison, który tak na marginesie dzisiaj po południu będzie gościem u Dawida w SK Rock, także polecamy serdecznie. No a już niebawem także do zdobycia karnety na Colors of Ostrava. Także proszę być na nasłuchu, proszę o czujność. Takie przyjemności przygotowaliśmy dla Państwa w ramach naszego festiwalowego lata, które właśnie rozkręcamy.

0: To była Metallica w Esterok i Fade to Black. Gdyby ktoś chciał na osi czasu umiejscowić ten kawałek, no to informuję, to był 1984 rok. A my za chwilę powrócimy do nowej muzyki z datą 2026. Tomasz Raggi, jeszcze przed godziną 14 na naszej antenie.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

był Thomas Ragzi i For Nothing w ST Rock. No a teraz wycieczka do początku lat 90. Przed nami album, który we wrześniu skończy 35 lat. To legendarna płyta Nirwany, Nevermind. Tak swoją drogą, nie mniej legendarny producent tego albumu, Butch Vig, przypomnę, niedawno ze swoim zespołem Garbage wystąpił na koncercie w Warszawie. Tak czy inaczej, sięgamy teraz po tracklistę tego właśnie albumu i warto pamiętać, że Nevermind to nie tylko te wielkie hity Smells Like Teen Spirit czy Come As You Are, ale także parę innych, ciut mniej popularnych, powiedziałbym, utworów, ale także znakomitych. Oto jeden z nich. Drain You, Nirvana przed nami.

0: Paradise Lost w SC Rock. Aż trzykrotnie zagrali w tym roku w Polsce na przełomie lutego i marca w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Przypomnę, ale na setliście tych koncertów nie znalazło się miejsca dla tego właśnie utworu, który zamyka tę godzinę naszego czwartkowego spotkania. Small Town Boy, przeróbka wielkiego hitu zespołu Broński Beat. Paradise Lost zamyka tę kolejną godzinę. 14 za chwilę, to oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski.

0: No to czekamy w takim razie na więcej szczegółów na ten temat. In the End, Linkin Park, już za nami w ST Rock. Republika jeszcze nam się zmieści przed godziną 15, podobnie jak i YouTube.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: W Tychach, na 7 piętrze bloku w dwupokojowym mieszkanku, przyjechała grupa Mozarta do mnie do domu i przygotowywaliśmy sketch, który potem był w telewizji ogólnopolskiej.
3: Wszyscy sąsiedzi znali go już wcześniej.
2: Tak, sąsiedzi. Jak dałem to zdjęcie na Facebooka, to się odezwali sąsiedzi, pamiętamy, słyszeliśmy i tak dalej.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam Państwa serdecznie, Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie Państwo nie poznają, ja sam się słyszę drugi raz w życiu.

0: Wish were here. A gdzie państwo są teraz? Można mówić do sensora, można dzwonić do... A ja pozwólcie, zabiorę was teraz do kopalni.
1: Kopalnia w Kowa. Kopalnia od Kowa.

Majewski już oficjalnie głównym trenerem Industrii Kielce. Były reprezentant kraju był do tej pory tymczasowym szkoleniowcem. Kielecki zespół objął pod koniec kwietnia po rezygnacji Tałanta Dujszebajewa. Początek pracy w roli samodzielnego szkoleniowca miał wymarzony. Drużyna pod jego wodzą odzyskała po 3 latach tytuł mistrza Polski.

0: Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Gwiazd.rock.
1: Jest odpowiedź USA na propozycję stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Niebezpieczna roślina w centrum Łodzi. W raporcie Barszcz Sosnowskiego oceny wystawione mniej uczniów. W szkołach czuć zbliżający się koniec roku.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
3: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
1: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
3: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
1: Szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
2: To jest raport.
1: W centrum Łodzi bujnie wyrósł barsz Sosnowskiego. Na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej roślina wygląda imponująco, ma białe kwiaty, ale jest niebezpieczna. Miasto zareagowało na zgłoszenie, a tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
4: Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
5: Trzeba usunąć.
6: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu.
5: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
7: Po dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
4: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
8: Specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki i występowania.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Oceny wystawione na korytarzach coraz mniej uczniów. W szkołach w Nowym Sączu coraz mniej czuć zbliżający się koniec roku. Na lekcjach nie ma już odpytywania.

0: A uczniowie mówią o większym luzie.
1: No jest więcej luzu.
2: No oni pytają już na lekcjach, a co już mamy wszystkie wystawione.
3: No luźniej jest, no mniej nauki mamy, robimy zadania przy tablicy.
4: Cieszymy się na pewno przez to, że już jest koniec szkoły.
5: A na lekcjach już raczej luźno?
4: Tak, na razie tak, ale zależy jaki przedmiot.
6: Dla nauczycieli i dla dyrektorów to jest bardzo pracowity okres. Wystawiamy oceny końcowe, następnie rady pedagogiczne, klasyfikacyjne. Także my jeszcze mamy trochę pracy.
0: Mówiła Katarzyna Jankowicz, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Nowym Sączu, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Pogoda.
0: W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Już jutro na ziemi lubuskiej termometry wskażą 32 stopnie. W tej części kraju możliwe będą burze z deszczem i gradem. Przelotne opady deszczu możliwe także na północy i wschodzie. A dziś niewielkie zachmurzenie głównie na krańcach południowo-wschodnich. Więcej chmur na północy i zachodzie. Tam także słabe opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 27 na zachodzie.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Kolumna Zygmunta w SZROK.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i Kruszyńska raportuje, Antoszewski kręci i właśnie dołączyła, a będzie nas więcej, bo w studiu za chwilę SKROK Star. Proszę zostać z nami, jeśli chcecie poczuć latające bizony. A ja z wami do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: You Give Love, Bad Name. Bon Jovi, John Bon Jovi, czyli Amerykanin pochodzenia włosko-słowacko-niemieckiego. A my nie chcemy być gorsi i teraz będzie włosko-fińsko-polski bizon.
1: SK Rockstar.
0: SK Rockstar to konkurs, w którym główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava i państwo głosowali i później zwycięzców ogłosił pan Janusz Panasewicz, przypomnijmy.
2: Będzie po ludzku, elegancko, bardzo. I tu jest tak, na laureatem drugiej edycji konkursu SK Rockstar zostaje zespół Flying Bison.
0: Flying Bison! Flying Bison! I dzisiaj w naszym studiu Flying Bison. Dzień dobry, panowie.
3: Witam serdecznie.
0: Hi guys, buongiorno, jak ja mam powiedzieć w ogóle, bo to jest międzynarodowe towarzystwo. Przedstawię. Hubert, Polska, Davide, Italia, Patrick, Finland. Bardzo miło was widzieć, panowie.
3: Wzajemnie.
0: Pytanie nasuwa się samo. Jak to się stało, że Polak, Włoch i chłop z Finlandii, jak to się stało, że wy się wszyscy spotkaliście w jednym miejscu?
3: Na początku graliśmy w zespole, który się nazywał District Line. I okay. Graliśmy w zespodzie nieco innej mieszanki narodowościowej.
4: Dużo Włochów było.
3: Dużo Włochów wtedy było w zespole, tak. Był Davide, był jeszcze jeden kolega na perkusji, który też był Włochem, i była włoska wokalistka. A na gitarze prowadzącej grał Brazylijczyk.
0: Jejku.
3: Ralf, pozdrawiamy, jeśli nas słuchasz. Potem zespół troszeczkę się wykruszał, przyszła pandemia, a grać się chciało. No to z Davide pomyśleliśmy, że trzeba coś z tym dalej robić. I wynajmowali...

0: Queen w Radiu SK Rock i grała królowa, i gra gitara. I tak też będzie po godzinie 17, ale wcześniej dostaną Państwo pigułkę.
1: Wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Cały zarząd odwołany, jest decyzja prezydenta Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Chodzi o aferę związaną z profesorem Minkiną. W raporcie Rynek Pracy w Poznaniu pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Anna Kruszyńska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej społecznej, stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne, kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
4: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
3: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura, wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
1: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego.
2: To jest raport.
1: Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności.

0: i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucili mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu Beata Gałek.
1: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
0: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony z funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny ze stanowiska rektora. Poznański rynek pracy pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu i powiecie wzrosła o ponad 1500 osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
2: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy. Średni czas poszukiwania pracy to około 5,5 miesiąca. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
3: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
4: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: A obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armatochaubica K9. To wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. Czekają na nich nie tylko wystawy sprzętu.
6: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
0: Mówi szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne jutro i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Pogoda.
0: Dziś niewielkie zachmurzenie na krańcach południowo-wschodnich, więcej chmur na północy i zachodzie i słabe opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie kraju. W nocy na wschodzie przelotny i słaby deszcz. Temperatura od 11 stopni w rejonach podgórskich, około 12 na północnym wschodzie do 17 stopni na zachodzie, a jutro nawet 32 stopnie.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i Kruszyńska raportuje, a ja jestem Zygmunt, a są też z nami m.in. Maciej, Poznań, Michał, Kraków, Katarzyna, Wrocław, Marcin, Warszawa, ale Marcin się chwali, że za 3 tygodnie rusza na koncert do Berlina. Przypominam, że w Berlinie lepiej puścić Bąka niż Bąkiewicza. Dziękuję. I zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Esterok. A za chwilę na naszej antenie Muse i kawałek, który zapowiada album The Wow Signal. Ale wcześniej sygnał od Państwa. Odbieram telefon. Halo, halo.
1: Halo, halo. Tu Marcin. Cześć.
0: Cześć, Marcin.
1: Cześć, z Wrocławia dzwonię. Chciałem za swoim pośrednictwem strasznie podziękować reprezentacji polskiej, że się nie zakwalifikowała do mundialu. Bo mogę spokojnie, naprawdę spokojnie sobie oglądać wszystkie mecze i się nie denerwuję.
0: I że zacytuję klasyka szczęsny z czystym kątem Krychowek bez kartki.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: A Lewandowski kupił sobie jacht. Dostaliśmy informację, że Robert kupił sobie wypasiony wielki jacht, o którym zawsze marzył. I moje pytanie brzmi, Robert, po co ci jacht? A może to dla żony?
2: Tak naprawdę
0: to ja myślę, że to dla żony, bo sprawdziłem i Ania urodziła się w Łodzi.

0: witaj Zygmuncie. Pytasz, gdzie jestem? Jestem nadal w siódmym niebie po ostatnim meczu Argentyny na Mundialu. Miłego dnia.
1: A ja jadę tramwajem i tu wszędzie są pachy. Jak fajnie, że robi się już ciepło.
2: Lekko opóźniony, ale jestem. Melduję się do kolumny Zygmunta i witam.
3: A kto bogatemu zabroni?
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
7: Reklama.

0: Sum 41 w Radiu SK Rock, a to zespół, który z tego co kojarzę, skończył robotę. Tak, definitywnie. A ja, szanowni państwo, zniknę z radia, ale tak na 2 tygodnie już teraz państwa poinformuję. A są tacy, którzy czasami piszą, żebym zamknął papę, więc będziecie mieli trochę spokoju. No ale przez najbliższy weekend widzimy się jeszcze na naszych social mediach. Tam pokażemy wam festiwal Metronom w Pradze. No ale jeszcze pół godziny kolumny i za chwilę w kolumnie raport.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
2: SK Rock. SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. 4 osoby poszkodowane, w tym 2 dzieci. To na drodze ekspresowej S6. W rejonie węzła Płoty doszło do dachowania. Najbardziej poszkodowany jest kierowca, któremu pomocy udzielali ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Kobieta lat 42 z powierzchownymi urazami ciała, dziecko lat 6 z powierzchownymi urazami ciała oraz 1,5-roczne dziecko bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
3: Mówiła Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. S6 od węzła Płoty w kierunku Kołobrzegu jest nadal zablokowana.
2: To jest raport.
3: Teraz ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
5: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
3: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują też, oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia.
2: SK Rock Sport.
3: A na początek Londyn i turniej ATP 500 na kortach trawiastych. W drugiej rundzie debla odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem 3 tenisistami Brytyjczykiem i Amerykaninem 4-6-4-6. Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Tymczasem sukces poległ w Bangkoku. Siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5. zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefana Lavariniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.

0: Jam w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Widzimy się z nimi na Rockowiźnie, a polecamy też Państwu wspomniany już Metronom w Pradze, który zaczyna się już jutro. Polecamy też zbliżające się festiwale Kazimiernication, Czochaj Bobra czy House Bells w Szczecinie. Bilety na House Bells do zabrania po Kolumnie w programie Radar. A w Kolumnie tymczasem krótka relacja z imprezy, która odbyła się wczoraj, bo wczoraj w Łodzi Kings of Leon i Państwo się tam bawili i chyba było dobrze. Halo, halo.
1: Cześć Dawid.
0: Cześć.
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
1: To był naprawdę super koncert.
2: To był mój pierwszy tak duży koncert.
1: Najlepsze koncerty?
2: Tylko ze Skał Rock.
1: Pozdrawiamy.
3: Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: A żeby Państwo wiedzieli, co się dzieje poważnego, to za chwilę będzie raport, później sporo aktualności z rokowego świata w programie Radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Jeski Rok. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, za energię. Życzę Wam dobrych momentów i do usłyszenia niebawem. Dawid Zygmunt, kłaniam się, pa, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

0: Usłyszy zarzuty jutro o przesłuchanie podejrzewanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Jacht, nieruchomości i miliony na koncie w raporcie Grójec i majątek kolejnego lekarza. Van Gogh w Brzuskach, niedaleko Bydgoszczy. Tu natura łączy się ze sztuką.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
2: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyznę zatrzymali dziś rano w hostelu pod Warszawą. Policja kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. O tym Arkadiusz Michlewicz, który jest na miejscu.
3: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem. Od czasu do czasu przemknie tędy przechodzień, co niektórzy zatrzymują się na chwilę przy wiązance kwiatów, która upamiętnia zamordowanego Rosjanina. Natomiast Bialska Straż Miejska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
0: Tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina.
1: To jest raport.
0: Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodów w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
4: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskim. Jego przyczynę bada policja pod nadzorem prokuratury. Między Trzebiatowym a Grywicami samochód ciężarowy potrącił rowerzystę.
5: Niestety w wyniku tego wypadku rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.
0: Mówił Łukasz Góralski ze Straży Pożarnej w Grywicach. Ruch na drodze wojewódzkiej 109 może być nadal utrudniony.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tu natura łączy się ze sztuką. Brzuski niedaleko Bydgoszczy przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. Coraz więcej osób chce na własne oczy zobaczyć wieś inspirowaną twórczością Vincenta Van Gogha. Tymczasem mieszkańcy odkrywają w sobie artystyczne pasje.
6: We wsi jest coraz więcej artystycznych atrakcji. Przybywa domów, na których znajdują się murale inspirowane twórczością Van Gogha, a wzdłuż ścieżek można już oglądać obrazy nawiązujące do jego dzieła.
7: Bardzo urokliwe miejsce. Wspaniałe do tego, aby zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha.
6: Van Gogh rzeczywiście inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada odwiedzającym o swoich pracach.
8: Na stare lata znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić. Maki jak prawdziwe słoneczniki.
6: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty.
0: A Brzuski odwiedził nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia niewielkie zachmurzenie na krańcach południowo-wschodnich, więcej chmur na północy i zachodzi i tam słabe opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. Przed nami także pochmurna noc, na wschodzie przelotny i słaby deszcz. Temperatura od 11 stopni w rejonach podgórskich, około 12 na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Jutro na ziemi lubuskiej termometry wskażą do 32 stopni. W tej części kraju możliwe będą burze z deszczem i gradem. Przelotny deszcz możliwy także na północy i wschodzie.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze John Bon Jovi podsumuje swój stan zdrowia i wcale nie był w szpitalu południowym. Sprawdzimy także oczekiwania Bruce'a Dickinsona, jeśli chodzi o Żelazną Dziewicę. Ale zanim to wszystko, to proponuję najpierw podjąć ważną decyzję. Miejmy nadzieję, że pomoże w tym Blondie. To jest ich One Way or Another. I to właśnie tym pięknym akcentem witamy się w czwartkowe popołudnie, bądźmy szczerzy. 6 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

Jednak lekarstwa pomogły. Drodzy Państwo, 4 lata temu przeszedł operację strun głosowych pan Jon Bon Jovi, a dzisiaj udzielił bardzo ważnego wywiadu w magazynie People, w którym powiedział: wróciłem do pełni sił. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem, ale trzeba było to doprowadzić do końca. Nigdy nie utraciliśmy wiary. Zespół nigdy we mnie nie zwątpił, ani nie stwierdził, że powinienem przejść na emeryturę. Powiedzieli, że są ze mną. Byli ze mną każdego dnia, na każdej próbie. Dziś, jak mówi Jon Bon Jovi, kocham ich jeszcze bardziej. A my, drodzy Państwo, przyglądaliśmy się tej jego rekonwalescencji przez ostatnie lata. Pamiętamy te chwile pierwsze, po tym jak zmagał się z tym głosem. Pamiętamy te pierwsze podrygi koncertowe. Pamiętamy także weekendy zespołu Bon Jovi, gdzie był zakaz nagrywania, gdzie tak naprawdę to był papierek lakmusowy pokazujący, czy Jon da radę. Minęły kolejne lata i jak słychać, da radę. Mało tego, zbliża się także wielka trasa koncertowa. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos facetowi, który obecnie ze swoją płytą jest na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. No, w Polsce aż tak dobrze nie było, natomiast Paul McCartney wrócił. I to wrócił z nową płytą. To z krążka The Boys of Dungeon Lane, który miał swoją premierę jakieś 3 tygodnie temu.

te pierwsze chwile, kiedy pojawiają się te dźwięki na antenie Eski Rock i człowiek zastanawia się, czy to z MTV Unplugged, czy z regularnej płyty, ale nagle słychać te miotełki na werblu od pana Dave'a Grohla i wszystko jest już jasne. To teraz czas na faceta, który ostatnio na festiwal wjechał czołgiem. I to, drodzy państwo, nie jest żadna przenośnia. Chodzi o Bruce'a Dickinsona, który ostatnio na festiwal w Szwecji faktycznie, jeśli chodzi o Iron Maiden, wjechał tym czołgiem. A teraz wjeżdża w wywiadzie dla Kerrang z zaskakującymi słowami. Jak mówi dzisiaj Bruce, wolałbym nagrać kolejny album niż ruszyć w kolejną trasę. Gdybym miał wybierać, wybrałbym raczej płytę, ale Steve ma inne zdanie. I tutaj postawmy kropkę na chwilę w celu wyjaśnienia, ponieważ liderem tego zespołu nie jest Bruce Dickinson, tylko Steve Harris, który założył ten zespół. I dalej Bruce mówi, że on by koncertował w kontekście Steve'a, aż pewnie umrze na scenie. Natomiast jak mówi Bruce Dickinson, koncerty są fajne, ale to nic nowego, a ja lubię tworzyć nowe rzeczy. I tutaj stawiając kropkę, przyznam państwu szczerze, że nie rozumiem do końca tej wypowiedzi pana Bruce'a Dickinsona, bo przecież on ma totalną dowolność tworzenia swoich solowych dźwięków. Ba! Przecież 2 lata temu wrócił ze swoją solową płytą The Mandrake Project, którą zresztą prezentowaliśmy na antenie Eski Rock w Radarze. To był wielki powrót po 19 latach i mało tego, no przecież Bruce Dickinson już zapowiedział swoją kolejną solową płytę, 8, która pojawi się w przyszłym roku, stąd przyznam szczerze, że nie wiem, po co taka potrzeba, by tworzyć nową muzykę spod szyldu Iron Maiden. No, co prawda, dobrze by było zrobić następcę Senjutsu z przed 5 lat, natomiast to, co dobrego panowie już moim zdaniem nagrali, to już nagrali. Z genialnej płyty, no właśnie, teraz niech sobie przypomnę, to był chyba Power Slave.

Różne można czerpać inspiracje, by nagrywać takie dźwięki. Panowie inspiracje do stworzenia tej płyty mieli przy okazji prywatnego koncertu, który wykonali podczas wesela swojego przyjaciela 2 lata temu, a właściwie już 3 lata temu. I warto wspomnieć, że ta uroczystość odbyła się w słynnym Hotel du Cap we Francji. To jest miejsce, które jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Zresztą sami bracia Joel i Benji Madden powiedzieli wprost, czyli no tak naprawdę serce Good Charlotte, powiedzieli, że to była szalona, jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Byliśmy tam tylko po to, by świętować bez presji. Przypomniało nam to, dlaczego w ogóle zaczęliśmy. Czyste, pozbawione filtrów połączenie. A później, jak panowie wrócili już, to zaczęli tworzyć nowe dźwięki. I tak właśnie dostaliśmy nowy krążek.

0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Jak słychać, filmowo nam się zrobiło za sprawą tych dźwięków prosto z filmu Pulp Fiction. A skoro zahaczamy już o tę klasykę kina, to warto wspomnieć o tym, że kilka godzin temu Uma Thurman, która grała jedną z głównych ról, jest w żałobie. Napisała, że straciła ukochanego ojca. No i z tej strony oczywiście wielkie wyrazy współczucia. My przy ojcach pozostaniemy za sprawą nowych dźwięków od formacji Cedar, ponieważ ten zespół umieścił w internecie w wersji cyfrowej tak naprawdę najnowszą swoją epkę Ben of the Surface. A to oznacza, że nie kupimy jej fizycznie, ale za to posłuchamy nowych dźwięków. Przed nami Proud Daddy, o którym to utworze basista Cedar Dale Stewart powiedział wprost: to jeden z moich ulubionych utworów z tej ostatniej sesji. To nowy Cedar.

0: Zastanawiam się, jakby mógł wyglądać ten scenariusz, gdyby pan Coxon, gitarzysta formacji Blur, dorastał w Manchesterze. Jak mówi, pochodzę z Derby, które nie leży tak daleko na północy jak Manchester, ale gdybym dorastał w tej samej okolicy co bracia Gallagherowie, prawdopodobnie skończyłbym w Oasis. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy pan Coxon mówi tutaj o plusach, czy raczej o minusach w kontekście dołączenia do zespołu Oasis.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji Light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do pewnego albumu zespołu Manam, bo jest ku temu powód. Sięgniemy także po nową barykadę od Theory of a Dead Man. Wyślę was także na ciekawy festiwal do Szczecina. I to dwie osoby, ale zanim to wszystko, zerknijmy najpierw do tego, co dzieje się w Alabamie. A właściwie do tego, co działo się lata temu. To Lynyrd Skynyrd i to właśnie tak witamy się w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, skłaniam się, no i zapraszam.

Mało brakowało, abyśmy przy tym utworze już nigdy nie tańczyli. To kompozycja, która trafiła do odrzutów. Natomiast gdyby nie menadżerka ówczesna Edyty Bartosiewicz, która wyciągnęła tę kompozycję, tak naprawdę tego by nie było. A jak już zahaczamy o te zamierzchłe czasy, to oddajmy głos także pani Edycie Bartosiewicz w kontekście jej pojawienia się w najnowszym podcaście Bliskoznaczni. Nie wiem, czy państwo oglądali, czy podziwiali, czy mogli mieć tak naprawdę okazję, by sięgnąć po tę wiedzę sprzed ponad 20 lat, bo tak naprawdę to była taka mała retrospekcja. Zresztą sama Edyta Bartosiewicz powiedziała, że walczyła z utratą głosu, która nie wynikała z problemów laryngologicznych, lecz była objawem psychosomatycznym. Mówi, że czuła się wtedy inwalidą. Wtedy, kiedy 22 lata temu nagrywała Trudno tak z Krzysztofem Krawczykiem, już wtedy nie mogła śpiewać. Dzisiaj mówi, że ma wrażenie, że wtedy nikt nie rozumiał, co się z nią wydarzało, więc od razu zaczęto mówić o tym, jakie ma problemy. I one nie były trafne, te opinie, że ma jakieś problemy z używkami. Bardzo często też mówi, że pojawiała się depresja, na którą nigdy nie chorowała. A więcej takich ciekawych informacji z tego, co działo się za kulisami polskiej sceny ponad 20 lat temu, znajdziecie oczywiście w podcaście Bliskoznaczni. To my teraz, nie szukając daleko, wróćmy do tego, co działo się raptem kilka dni temu, a nie 20 lat temu. To Foo Fighters, wracając myślami do tego, co działo się ostatnio na Narodowym.

Proponuję oddać głos naszej miłośniczce rock'n'rolla. I przyznam Państwu szczerze, że trochę wstyd, że polskie media nie piszą o tej wyjątkowej, jubileuszowej płycie. Ale od czego jest Radar? Drodzy Państwo, już za 8 dni na sklepowych półkach pojawi się bardzo wyjątkowe wydanie specjalnej płyty Derwisz i Anioł grupy Manam. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to wznowienie to będą dwie płyty CD, to będą trzy płyty winylowe. No i przede wszystkim to też będzie koncert zespołu z 92 roku. I tak naprawdę dostaniemy w tę 35. rocznicę ukazania się tego albumu nową odsłonę, bo dostaniemy płytę po remasteringu z bonusami i z energetycznym koncertem właśnie z tego 92 roku. A skoro już mówimy o tych pięknych dźwiękach, które będą miały swoją premierę za 8 dni, to pochylmy się w takim razie nad wyjątkową kompozycją koncertową właśnie z Łodzi z 92 roku. Panie i panowie, co prawda mamy czerwiec, ale wróćmy do zimnego maja.

0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by zgarnąć podwójne zaproszenia na festiwal, który odbędzie się w Szczecinie za 7 dni, 20 godzin, 29 minut i 2 sekundy. Chodzi o Hell's Bells Festival, który w Szczecinie już 26 i 27 czerwca. O plejadzie gwiazd już w tym tygodniu dosyć dużo mówiliśmy, no bo sporo już tych wejściówek zostało rozdanych, ale to jest niesamowity przekrój, bo dostaniecie i Analogsów, i Vadera, i UK Subs, i The Last Resort, i Materię, i pojawi się też Hamulec, pojawi się także chociażby Furia, ale pojawi się też Cockney Rejects, czy Deserter, a nawet Dick Schneider. Mnóstwo muzycznej wspaniałości już 26 i 27 czerwca w Szczecinie. Jeśli macie ochotę zgarnąć podwójne zaproszenie na ten właśnie festiwal, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo to było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
11: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
11: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: To pan Alice Cooper na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze, ale nigdzie nie odchodźcie, dlatego że już za kilka chwil w kawałkach mojego życia dzisiaj u Wojtka Góralskiego pojawi się naprawdę wyjątkowy gość. Gość, którego głosu ja nie znałem, mimo tego, że mam lat ile mam, ale tak naprawdę cała Polska zna tylko jego gesty. Ireneusz Krosny, drodzy państwo, fenomenalny mistrz kabaretu, pojawi się już za kilka chwil na antenie Eski Roch i będzie można w końcu usłyszeć, co mówi ten polski mim. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro i to jutro po godzinie 18. Z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: W Tychach, na 7 piętrze bloku w dwupokojowym mieszkanku, przyjechała grupa Mozarta do mnie do domu i przygotowywaliśmy sketch, który potem był w telewizji ogólnopolskiej.
3: Wszyscy sąsiedzi znali go już wcześniej.
2: Tak, sąsiedzi. Jak dałem to zdjęcie na Facebooka, to się odezwali sąsiedzi, pamiętamy, słyszeliśmy i tak dalej.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam państwa serdecznie, Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie państwo nie poznają, ja sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam państwa na Kawałki mojego życia. Dzisiaj postać dla mnie wyjątkowa. Dzień dobry, witam już serdecznie. I krótki wstęp tylko uczynię jako postać, w sensie ja jako człowiek wychowany w tak zwanym zielonogórskim zagłębiu kabaretowym. Większość dzieciństwa spędziłem wgapiając się po prostu w ekran telewizora i mówiąc: Boże, jak można tak bawić ludzi, nie wypowiadając ani słowa. Ireneusz Krosny dzisiaj razem z nami, kłaniam się uprzejmie.
2: Witam serdecznie.
3: Pan pochodzi ze Śląska, nie? Dobrze, tak. Kojarzę. Więc tam też ta muzyka rockowa, bluesowa chyba płynie. Że jest takie, kiedyś koleżanka mi powiedziała z Bielska, że tam jak się człowiek rodzi, to ma od razu zaszczepiany dżem i parę innych zespołów, że od razu z mlekiem matki się to wysysa.
2: No coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście to tak było, że no bluesa gdzieś grałem od początku, jak zacząłem się uczyć grać na fortepianie, to gdzieś tam pojawił się blues. Koleżanka, koleżanki, prawda, gdzieś tam mi pokazała jakieś pierwsze bluesowe zagrywki i faktycznie tak było, że tym bluesem się nasiąkało, no nie bez powodu Rafa Blues jest na Śląsku, nie bez powodu dżem jest na Śląsku i tak, no gdzieś ten blues funkcjonuje i powiem szczerze, jak tak ktoś się orientuje w tym środowisku bluesowym, to jednak tam jest dużo klubów, dużo zespołów, takich zespołów, których nikt nie zna poza Śląskiem, ale które grają właśnie bluesa i no nie jeden z tych zespołów ma naprawdę dobre wyczucie tego gatunku muzycznego. No mogę to powiedzieć też, bo nie tylko jakby z racji zawodu bycia mimem, miałem okazję bywać w klubach w Nowym Jorku, w Chicago i powiem, że naprawdę ten śląski blues wcale nie jest gorszy niż to, co się tam dzieje w Stanach. Myślę, że jest wielu naprawdę świetnych muzyków tutaj u nas na miejscu.
3: No to pogadajmy sobie o muzyce, a później, jeśli chwila nam jeszcze zostanie, to na pewno nawiążemy do tej arcybogatej kariery, która ewoluowała w dosyć niespodziewanym kierunku, więc jest o czym rozmawiać. I na sam początek chyba ciekawe zaskoczenie. Zacznijmy od tego Cytrusa. To jest piękna historia, którą tak. Usłyszałem, teraz powtórzymy.
2: No właśnie, pomyślałem, że zaprezentuję państwu taki utworek, który mnie zachwycał w czasach szkoły średniej. Zespół już dawno nie istnieje i mało kto go pamięta, mało kto o nim słyszał, ale choćby nawet kawałek takiego utworu pod tytułem Tęsknica. Mam nadzieję, że państwo również zatęsknią, tak jak ja kiedyś sobie tęskniłem słuchając tego utworu. Jest to utwór instrumentalny, co ciekawe występuje nam nawet flet boczny, aczkolwiek muzyka jest taką raczej balladą rockową. No ale posłuchajmy, Tęsknica, Cytrus.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia, życia mojego gościa, Ireneusz Krosny, dzisiaj razem z nami. Kasa Chorych jako kawałek numer dwa, pójdziemy w tym kierunku?
1: Tak, Kasa Chorych to był okres takiego mojego szczytu zainteresowania bluesem, gdzie po prostu słuchałem bluesa niemal wyłącznie w tamtym okresie. No i był taki blues Chorego, z którym mam bardzo miłe wspomnienia, dlatego że pamiętam, kiedyś było w szkołach coś takiego jak prace społeczne. Nie wiem, czy to wciąż istnieje. Chyba już zamarło.
0: Raczej nie sądzę.
1: Ale kiedyś było coś takiego, że uczniowie brali łopaty i na przykład plewili krawężniki wokół szkoły i tak dalej, żeby wszystko pięknie było. No i były kiedyś takie prace społeczne. Moja klasa wyszła na prace społeczne i akurat było to dokładnie pod oknami mojego mieszkania. I pomyślałem sobie, że to trzeba uczcić, że oni są tutaj akurat i pracują jak tacy niewolnicy z czasów Ameryki, powiedzmy niewolnictwa w USA. Więc po cichutku wymknąłem się z grupy szkolnej, pobiegłem do mieszkania, otworzyłem okno na oścież, wystawiłem kolumny i puściłem z okna kolegom blues Chorego. Pani wychowawczyni nie wiedziała, czyje to okna, więc nie wiedziała, że to ja, nie wiedziała, że mnie brakuje. Ale wszyscy koledzy dobrze wiedzieli, że to są moje okna, wiedzieli, że to ja. No i była taka ogólnie sympatyczna zabawa, że całe osiedle słuchało właśnie Kasy Chorych z okna z czwartego piętra bloku.
0: No, to był dobry czyn społeczny.
1: No na pewno kolegom było lepiej.
0: Zdecydowanie. Posłuchajmy i za chwilę wracamy do tych pięknych wspomnień.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: No i jesteśmy. Kolejny kawałek przed nami. Przypominam, Ireneusz Krosny, czyli ten słynny mim, który pan mim, pantomima i tak dalej, sztuka kabaretu, różnie można to wszystko pięknie nazywać, czy człowiek, którego na pewno wszyscy z widzenia kojarzą, bo często kojarzymy kogoś ze słyszenia, tutaj absolutnie z widzenia. Dzisiaj rozmawiamy sobie o muzyce, bardzo dużo bluesa. Gary Moore.
2: No, Gary Moore. Właśnie Gary Moore to jest... Dlaczego wybrałem ten utwór? Bo często się dzieje tak, że w radiu ten końcowe solo jest obcinane tego utworu. A to solo ma w sobie wszystko to, co właśnie powinno zawierać w sobie dobre solo bluesowe. Czyli ono się rozwija, jest piękny, liryczny temat. W drugim chorusie, czyli w tym drugim powtórzeniu jakby całego przebiegu jest... to solo się rozwija. Potem mamy apogeum i potem mamy piękne rozwiązanie, gdzie powracamy do tematu. Bym powiedział, no, cała taka historia tej tradycji bluesowej, właśnie solowej, w jaki sposób powinno się wykonać solo w bluesie, no, co potem oczywiście przejął też jazz. W jazzie jest podobnie, mamy jakiś temat, rozwijamy go do apogeum, potem wracamy do tematu. No, to się najpierw zaczęło właśnie w bluesie. Myślę, że to końcowe solo jest naprawdę warte posłuchania, warte zapamiętania.
1: Zresztą dużo utworów rockowych też idzie w tym samym kierunku. Te właśnie największe kobyły, takie 6-7-minutowe klasyki rocka, dokładnie tak samo. Mamy tutaj wzrastamy wzrostami, potem emocje opadają. Obiecuję, że w tym utworze nie utniemy końcówki, ale biorąc pod uwagę, że większość kawałków, które dzisiaj znajdą się w playliście, ma po 6-8 minut, no to część będziemy musieli poucinać, dobra?
2: Z całą pewnością.
1: Słuchamy, Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Tak jesteśmy, przypominam, absolutnie wielka przyjemność dla mnie. Ireneusz Grosny, dzisiaj Westerok, opowiada o muzyce swojego życia. Pink Floyd, Ascend Them, jako kawałek numer 4.
1: Tak, ja bym wybrałem ten przykładowo, ten kawałek. Bardzo go lubię, ale generalnie Pink Floyd w moim życiu odegrał dużą rolę, dlatego że kiedy zająłem się pantomimą w wieku szkoły średniej, właściwie trafiłem do pantomimy w podstawówce, co było ewenementem, ale poszedłem nielegalnie na przedstawienie dla liceum i zostałem członkiem zespołu.
0: Zapowiada się dobrze.
1: Tak to było. Przyjęli mnie, chociaż popatrzyli i powiedzieli, że jestem absolutnie najmłodszym członkiem, ale skoro tak bardzo chcę, no to już mogę sobie zostać. I tak zostałem najmłodszym członkiem teatru pantomimy. Wróciłem do domu, powiedziałem rodzicom, będę mimem. Mama powiedziała, o Boże, co to będzie? A tata mówi, lepsze to, jakby miał kioski okradać. Takie było.
0: No, patrząc na to, jak ta kariera się potoczyła, to już zdecydowanie miał rację.
1: No takie było przyjęcie, no. W każdym razie pamiętam, że wtedy to był dla mnie taki przełom, że jak wszedłem do teatru, no to trafiłem na środowisko ludzi, którzy słuchali muzyki elektronicznej, muzyki klasycznej, muzyki etnicznej. No dla mnie było to nagle takie, rozszerzały mi się perspektywy w ogóle tego, zacząłem słuchać koncertów fortepianowych Beethovena, zacząłem słuchać Tangerine Dream, muzyki elektronicznej i zacząłem słuchać Pink Floyd. I Pink Floyd dla mnie było czymś takim, że to było jakby, ja bym powiedział, jako przeciwieństwo na przykład Beatlesów, tak? Beatlesi to była taka zwykła piosenka. No po prostu dla rozrywki gramy jakiś utwór, zwrotka, refren. Natomiast Pink Floyd to było dla mnie jakaś wypowiedź przez muzykę. Coś, gdzie oni chcieli coś przekazać. Były utwory bez wokalu, były utwory trwające czasami 10 minut. I Pink Floyd był dla mnie takim dużym przełomem w wyobraźni, w podejściu do muzyki, że muzyka to nie jest tylko dźwięk instrumentów muzycznych i wokal. To jest dużo więcej. To są odgłosy świata, to są, przecież tam mamy odgłosy helikopterów, wystrzałów, jakieś okrzyki, jakieś... Jest całe mnóstwo, wiele rzeczy Pink Floyd na przykład lub, prawda, to co było w utworze Money, gdzie tam słyszymy te wszystkie maszyny do liczenia pieniędzy, to był pierwszy lub w historii muzyki, zrealizowany za pomocą kawałka taśmy szpulowej, uciętej i sklejonej w kółeczko.
0: Taśma... Tak, bo nie było tak jak dzisiaj, że sobie poprzerabiamy w prostym, każdy sobie może w domu to zrobić.
1: I ta taśma leciała przez statyw od mikrofonu, bo była za długa, więc gdzieś musiała się naciągać ta taśma. No i te, że tak powiem, to były pierwsze lupy w historii. Także dla mnie Pink Floyd był takim czymś przełomowym w historii muzyko-rozrywkowej, że rzeczywiście otworzyli mnóstwo drzwi, w które potem różni artyści poszli, ci w tamte drzwi, ci w tamte, ale jednak tych drzwi pootwierali mnóstwo tych możliwości. Także Ascend Them jako jeden z przykładowych utworów.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Kawałek numer 5 z tych, co sobie już wytypowaliśmy wcześniej. Breakout, modlitwa.
2: Breakout, no Breakout to już były moje zamiłowania polskim bluesem. Oprócz czemu był Breakout, była Kasa Chorych, ale właśnie Breakout to były dla mnie przede wszystkim piosenki, bardzo fajne teksty. Lebl tam pisał teksty i powiem tak, że no, ze dwie płyty ich grałem z gitarą całe, w całości. Znałem wszystkie teksty, wszystko grałem, śpiewałem. Dlatego myślę, że oni odegrali bardzo dużą rolę też w takim kształtowaniu mojego jakiegoś zmysłu takiego muzycznego. I myślę, że to jest taki rozdział polskiego bluesa. To znaczy, że on jest inny niż ten blues chicagowski czy nowoorleański, ale wnosi z kolei coś innego, jakąś pewną wartość treściową. Kiedy weźmiemy, posłuchamy bluesa na przykład B.B. Kinga, The Thrill Is Gone, prawda? Thrill Is Gone, baby, i tak dalej, to jest to jakby przepaść między tym, o czym śpiewał Breakout. Jesteśmy tekstowo w zupełnie innej rzeczywistości, na innym poziomie. I myślę, że polski blues ma też dużo do powiedzenia.
1: I to się potwierdza już po raz kolejny w tejże rozmowie. Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Jesteśmy mniej więcej na półmetku, kawałek numer 6. Przypominam, dzisiaj o muzyce swojego życia opowiada nam przepięknie Ireneusz Krosny. Szade, tak? Dobrze wymawiam?
6: Szade.
5: Tak. By Your Side.
6: No, przepiękny, liryczny utworek. Myślę, że Sade to był też takie zjawisko. Oczywiście najbardziej znany jej przebój Smooth Operator. Natomiast ceniłem ją przede wszystkim za klimat, za brzmienia. Ona się bawiła w niuanse. Tam nie ma ani jednej solówki, w której ktoś chciałby się popisać. Nie ma ani jednego takiego momentu, żeby, nie wiem, gitarzysta, perkusista, żeby ktoś chciał pokazać, jakim jest wirtuozem. Coś takiego nie istnieje. Natomiast jest tyle smaczków, jest tyle takich rytmicznych drobiazgów, że czasami refren wchodzi o jedną szesnastkę wcześniej niż był w poprzedniej frazie. Czyli są takie momenty, które dopóki się nie próbuje tego na przykład samemu zaśpiewać czy samemu wykonać, to często się tego nawet nie słyszy, że tam są te wszystkie rzeczy. Mhm. Natomiast wszystko razem budowało niesamowity klimat i dla mnie Sade jest taką jedną z takich muzyk, które słucham jako muzykę relaksacyjną. Jak chcę sobie odpocząć, to puszczam sobie takie By Your Side i odpływam gdzieś sobie w zaświat. Thank you.

0: I kolejna ciekawostka muzyczna przed nami w kawałkach mojego życia pod numerem 7, Sylvan Zink. Boogie.
1: Tak, no to już jest pianistyka. Boogie miało swoją bardzo ciekawą historię. Przez jakiś czas uważało się, że boogie to jest po prostu szybka forma bluesa, co nie jest prawdą, bo jednak boogie ma swoje własne, swoją własną historię. Co ciekawe, sam pisałem ostatnio pracę dyplomową właśnie dokładnie z tego zakresu, czyli z boogie. I okazuje się, że jednak boogie wyrastało już dużo wcześniej i rzeczywiście powstało stworzone przez pianistów. Więc to z drugiej strony ciekawostką może być też to, że w ogóle jazz z takich klubowych tematów na świat, na poważne rzeczy, na przykład pierwszy koncert jazzowy w Carnegie Hall, to był koncert pianistów. Także to pianiści wyciągnęli jakby muzykę bluesową, muzykę jazzową, wyciągnęli na poważne sceny, tam gdzie filharmonie grały i tak dalej. I współcześnie uważam jest takich dwóch pianistów boogie, których naprawdę cenię jako ludzi, którzy kapitalnie oddają ten gatunek. No kiedyś był to Albert Ammons, prawda, czy Max Lewis. Natomiast obecnie myślę, że jest taki amerykański pianista Jules i jest Sylvan Zink. To jest pianista ze Szwajcarii, ale który kończył Berklee College. I Berklee College to jest najsłynniejsza szkoła muzyki rozrywkowej na świecie. Dziś już nie pamiętam aktualnej statystyki, ale wiem, że jeżeli chodzi o nagrody Grammy, to blisko 400 nagród Grammy otrzymali absolwenci Berklee College.
0: No tak, czyli nie przypadek.
1: Nie przypadek.
0: Posłuchajmy, proszę państwa.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Wracając do muzyki, kawałek numer 8, zespół Jam, o którym już wspominaliśmy, no, tych Jam, no to musiało się tutaj pojawić.
2: Tak, ja nawet miałem okazję osobiście z Rysiem Ridlem się poznać kiedyś, bo to w tym samym teatrze, w którym ja zaczynałem jako MIM, zespół Jam zaczynał jako zespół Jam.
1: Okay.
2: Więc ja nawet na jednym, do jednego z przedstawień mojego teatru pantomimy, w którym brałem udział, przygotowywałem muzykę na syntezatorach grupy Jam. Dlatego, że no po prostu znaliśmy się gdzieś tam, mijaliśmy się w tym teatrze. Także te związki były duże, więc wielokrotnie byłem na koncertach Jamu i tak dalej. No i muszę powiedzieć, że ta szczerość właśnie, z jaką Rysiu Ridel opowiadał o sobie, o swoim życiu, o swoich przeżyciach, jest poruszająca i myślę, że to była gdzieś ta siła też Jamu, że właśnie, że on był tym twórcą, tym liderem, tym, który rzeczywiście potrafił otworzyć serce i dać ludziom prawdziwe przeżycia. I myślę, że ta piosenka, którą tu na dzisiaj wybrałem, no świetnie to ukazuje. Tę jego własną historię, jego walkę z nałogiem, którą walczył i którą niestety mu się nie udało, tak, ostatecznie. Ale właśnie posłuchajmy, jak bardzo chciał, żeby mu się udało.
1: Sen o Wiktorii, proszę Państwa.

0: Kawałek numer 9 to są kawałki mojego życia. Ireneusz Krosny, cały czas razem z nami. Sting, Englishman in New York.
1: No Sting, oczywiście, no to jest wybitny muzyk. Ja bym powiedział, że jeden z takich też kamieni milowych muzyki rozrywkowej. Stevie Wonder to jest oczywiście drugi taki gigant, ale na koncertach Stinga byłem kilkakrotnie na żywo. Przeżycia tych koncertów, no kawał pięknej muzyki, mnóstwo instrumentów, pięknie dobrane te partie, czyli aranżacja tego wszystkiego wzorcowo zrobiona. Więc dla mnie Sting to też jest taki, no jeden z wzorcowych twórców, gdzie właściwie gdybym chciał coś poprawić w tych utworach, to naprawdę nie mam pomysłu co. Mhm. Niech będzie Englishman.
0: Posłuchajmy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Ależ ten czas szybko leci. Proszę Państwa, czas na wielki finał w kawałkach mojego życia. Przypominam po raz kolejny, z ogromną przyjemnością non-stop powtarzam to na głos, bo jestem po prostu szczęśliwy, że udało mi się Pana zaprosić. Ireneusz Krosny był dzisiaj ze mną i z Państwem w kawałkach mojego życia. I na wielki finał, Panie Ireneuszu, albo George Michael, albo Maria Carey i Wandros, bo tutaj już zmieścimy tylko jeden.
2: O Boże, co za trudny wybór.
1: No?
2: No to proszę Państwa, Maria Carey i Wandros, muszę Państwu tylko powiedzieć, że zaśpiewali piosenkę w duecie i ten duet, nawet nie będę Państwu zdradzał, Państwo sobie poszukają. Jak Państwo piszą Maria Carey i Wandros, to usłyszą Państwo moim zdaniem najpiękniejszy duet męsko-damski w historii muzyki rozrywkowej. A wracając do George'a Michaela. George Michael, to było w ogóle marzenie mojej żony, żeby być na koncercie George'a Michaela na żywo i byliśmy na tym koncercie w końcu na żywo. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie głosy męskie, liryczne, no to dla mnie to był też numer jeden. Wielokrotnie go słuchałem i nawet powiedziałbym tak, że my mamy takie swój ulubiony sposób spędzania czasu z żoną, mianowicie nazywamy sobie to wieczorek, że robimy sobie wieczorek. Jak robimy sobie wieczorek, to znaczy robimy sobie coś fajnego do jedzenia, siadamy, zaczynamy sobie grać w Scrabble i na telewizorze zaczynamy listę życzeń, czyli co sobie teraz posłuchamy. No i George Michael jest takim niezmiennym elementem tych wieczorków. Zawsze mamy jakieś jego utwory, które podziwiamy. No i jednym z tych utworów jest właśnie Father's Figure.
1: Dziękuję pięknie, to była wielka przyjemność. Jeszcze tylko na sam koniec, zanim usłyszymy ten piękny kawałek, czy borówka amerykańska dobrze się miewa? Dobrze posadzona?
2: Dobrze się miewa, dobrze się miewa. Proszę Państwa, ja jeszcze może na koniec muszę Państwa zaskoczyć i powiedzieć, że 20 czerwca odbędzie się w internecie, na moim YouTubie, premiera mojej pierwszej autorskiej piosenki.
1: O!
2: Tak.
1: I pan będzie też śpiewał?
2: Będę, nie, tak, jestem nie tylko kompozytorem i napisałem tekst, ale również będę śpiewał. Będę ją wykonywał z dużym zespołem, bo tam jest aż 10 muzyków zaangażowanych w temat. No i proszę Państwa, jestem bardzo ciekaw Państwa opinii, co Państwo powiedzą o tej mojej twórczości. No i odtąd przez mniej więcej 10 miesięcy zamierzam raz na miesiąc publikować jedną piosenkę.
1: Ale super! Idealnie się składa, bo premiera tego odcinka, to co Państwo słyszycie, ma miejsce 18 czerwca, więc akurat za chwilę, tak żeby nie zapomnieć, 20 czerwca proszę obserwować social media, kanał YouTube Ireneusza Krosnego, będzie też śpiewane, nie tylko pokazywane.
2: Tak, zapraszam serdecznie.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.